0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Zdarzało wam się spacerować wieczorową porą po pasażu Rubinsteina? Zwłaszcza, wiecie, taką wieczorową porą, kiedy zmrok przykrywa już pewne pomysły, takie jak na przykład niekonieczne stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa. Mogliście spotkać tam mnóstwo bawiących się młodych ludzi. Może sami witaliście tam wschód słońca, stukając się butelkami ze swoimi przyjaciółmi? No, jeżeli tak, to bawiam się, że to mógł być wasz ostatni raz. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i tematem dzisiejszej audycji będzie przebudowa pasażu Rubinsteina, który, jak to próbowałam wam jak najbardziej malowniczo opisać, był miejscem spotkań, ale teraz zmieni się nie do poznania, zamieni się w przestrzeń zieloną, będzie tam duży plac zabaw. I co jeszcze? Posłuchajcie, żeby się dowiedzieć.
9: Tym żyje Łódź.
8: W poniedziałkowy poranek 28 września, tuż po zakończeniu Light Move Festival, ciężki sprzęt budowlany wjechał właśnie na teren pasażu Rubinsteina. Budynek, który tam się znajdował i właśnie już teraz jest poddawany rozbiórce, możecie kojarzyć jako klub nocny, jako pizzerię, bądź jako kompletną ruderę, bo w tym stanie już od paru ładnych lat pozostawał, znajdując się w samiusieńkim centrum miasta, bo przecież pasaż Rubinsteina odchodzi od ulicy Piotrkowskiej. Nie dziwię się, że włodarzom miasta Łodzi już od dawna chodziło po głowie, żeby ten teren zagospodarować jakoś inaczej. Jednak od wielu, wielu lat trwała już batalia z właścicielami tego obiektu. Wielu łodzian liczyło na to, że batalia będzie przeciągać się w nieskończoność i że rudera na pasażu Rubinsteina nigdy nie zostanie wyburzona. Mieszkańcy okolicznych kamienic wręcz przeciwnie, nie mogli się doczekać, aż ta sprawa wreszcie się zakończy. Ale teraz nieważne, po której stronie barykady staliście, musimy wszyscy przyjąć do wiadomości, że sprawa się rozwiązała. O tym, jak przez kilkanaście lat miasto próbowało odzyskać tę działkę i co planuje zbudować w momencie, kiedy już wyburzy niechciany budynek, opowiedziała nam prezydent miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.
10: Witam Państwa w szczególnym momencie, kiedy faktycznie rozpoczynamy proces wyburzania budynku po tak zwanej dawnej pizzy hut. Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko, pełzło to na niczym niestety. To, co nam się udało po wielu latach, bo to był jeden z projektów, który starałam się od początku, jak rozpoczęłam swoją pracę na urzędzie, w jakiś sposób doprowadzić do szczęśliwego końca. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia. Ponieważ chciano to zrobić szybciej, dlatego wreszcie właściciele zdecydowali się odsprzedać nam ten budynek. I dzięki temu możemy w tej chwili stworzyć przede wszystkim piękną zieloną przestrzeń, bo to miejsce będzie służyło łodzianom. To nie chodzi o wyburzenie, to chodzi o przywrócenie fajnej roli pasażu Rubinsteina, czyli roli, do której myślę, że chcielibyśmy, żeby był stworzony. Chcemy przede wszystkim tutaj zrobić faktycznie przestrzeń ułożoną, przestrzeń zieloną, niezabetonowaną, broń Boże, w miejscu, gdzie znajduje się jeszcze, stoi nadal budynek. Będzie plac zabaw dla dzieci, duży, piękny plac zabaw dla dzieci. Natomiast rewitalizacji, renowacji przejdzie cały pasaż Rubinsteina, począwszy od odbetonowania tych dróg donikąd, które będą tak naprawdę tylko będzie główna jedna droga, która będzie umożliwiła osobom niepełnosprawnościami czy rodzicom z wózkiem przemieszczanie się. Natomiast chcemy, żeby ten teren był jak najbardziej zielony. Nie naruszymy żadnych z pięknych, starych okazów drzew, natomiast na pewno dosadzimy jeszcze szereg zieleni i tej wysokiej drzew, ale również niskopiennej, takiej, która lubi cień, bo tu jest sporo cienia i to jest fajne, ale też stworzymy przestrzenie przede wszystkim z ładną, nową infrastrukturą, czyli ławkami, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć czy po prostu spędzić czas. Chcemy też zagospodarować tą straszącą nas troszeczkę ścianę, więc ta ściana będzie też takim elementem bardziej artystycznej wizji artystów. Pojawi się zarys budynku na ścianie szczytowej kamienicy od kościuszki i będzie też troszeczkę światła, którym będziemy mogli grać przy okazji różnych wydarzeń, które mam nadzieję będą się nadal, tak jak się dzieją w naszym mieście, odbywały. Także zmieniamy Łódź dla nas, dla mieszkańców, dla Państwa.
8: Jeżeli nie widzieliście wizualizacji, to postaram się Wam jak najbardziej dokładnie opowiedzieć, bo jest to naprawdę drastyczna zmiana. Wizualizacje nowego pasażu Rubinsteina zakładają widoki jak z Alicji w Krainie Czarów. Czarno-biały chodnik z kwadratowych płyt ułożonych wymiennie w szachownicę, ławeczki, krzesełka, ogromny plac zabaw i instalacja metalowa przypominająca fasadę kamienicy, a do tego mnóstwo wielokolorowego oświetlenia. No i oczywiście, żeby to wszystko powstało, te na razie przeszkadzające przestrzenie budynku trzeba po prostu wyburzyć. Tak więc o wyburzeniach i planach zarządu lokali miejskich, jeżeli właśnie chodzi o te destrukcyjne działania miejskie, opowie wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
11: Przykład pasażu Rubinsteina i tego budynku, który znajduje się tutaj obok nas, czyli po dawnej Pizza Hut, to właśnie jest egzemplarz sytuacji, gdzie wiążemy naszą politykę zarządu lokali miejskich, gdzie przeprowadzamy wyburzenia z urbanistyką miejską oraz zielenią miejską. Jak można wykorzystać tego typu wyburzenie, żeby wzbogacić teren, żeby mógł ulec on kompleksowej renowacji i służyć mieszkańcom. W tym roku jako zarząd lokali miejskich burzymy 161 budynków. 47 budynków to są budynki mieszkalne. W wielu miejscach powstaną nasze miejskie inwestycje, powstaną tereny zielone, powstaną te obszary, które będą na co dzień służyć naszym mieszkańcom. I myślę, że jeden z najlepszych przykładów, czyli pasaż Rubinsteina. Wbiliśmy łopaty, w cudzysłowie, czyli przyjechała koparka wyburzeniowa, rozpoczęły się prace związane z wyburzeniami. Jak widzicie, budynek jest wielokondygnacyjny, to znaczy też kondygnacja podziemna, a zatem prace są troszeczkę bardziej złożone, ale pomimo tego będziemy kończyć już 26 października. Tak mamy podpisaną umowę, a zatem jest to bardzo szybkie wyburzenie. Jednak dla wykonawcy w pewien sposób utrudnione, ponieważ zachowujemy część muru oporowego. Z drugiej strony, ze względu na fundament tego budynku i sąsiadujące inne budynki, musimy poszczególne elementy pozostawić w gruncie, tak żeby nie narażyć konstrukcji naszych sąsiadów obok hotelu, obok budynków, które są na ulicy Piotrkowskiej, żeby tak zabezpieczyć teren, ale jednocześnie, żeby stworzyć podstawę do inwestycji, o których pani prezydent mówiła, ponieważ w tym miejscu stanie plac zabaw dla dzieci, a zatem też przygotujemy tak grunt, żeby swobodnie nowa infrastruktura, która w tym miejscu ma się pojawić, swobodnie mogła stanąć. A zatem pasaż Rubinsteina to jest projekt, o którym pani prezydent mówiła nam wielokrotnie. Ja się cieszę, że dzisiaj możemy wspólnymi siłami go realizować, sprawnie dokonać wyburzenia, a niebawem rusza już właściwy remont i będziemy mieli inny pasaż. Ja mogę powiedzieć o globalnych kosztach, jeżeli chodzi o wyburzenia na poziomie zarządu lokali miejskiej. Mamy przeznaczony w tym roku budżet 10 milionów złotych. Co do umowy, którą tutaj mamy zawarte, nie pamiętam jaka jest to kwota, ale proszę spojrzeć, przy 10 minutach mieścimy się w 160 wyburzeniach. Oczywiście niektóre wyburzenia to są małe garaże, małe budynki gospodarcze, 47 to są budynki mieszkalne, w tym budynki, które są naprawdę gabarytowe.
8: Kiedy w takim razie możemy spodziewać się oddania do użytku całego pasażu po remoncie?
10: Myślę, że w lecie przyszłego roku zobaczą już zupełnie inną jakość. Potrzebujemy też, żeby na wiosnę zieleń można było posadzić. Jesienią już nie damy rady. Tu będą wyburzenia, będą rozbiórki, będą zniwelowanie tych wszystkich dróg i dziwnych ścieżek donikąd, bo kiedyś zupełnie inaczej ta przestrzeń wyglądała. W związku z czym myślę, że ten rok to skupienie się na demontażu tego, co jest, a przyszły rok to już jest zasadzenie od wiosny nowej roślinności, ułożenie, tak jak powiedziałam, jednej ścieżki, no i w międzyczasie zakup całej infrastruktury i placu zabaw, który troszeczkę na pewno potrwa, bo jak widać, on będzie mniej więcej wkomponowany w całość tej bryły budynku, więc on będzie duży, ten plac zabaw.
12: Te wizualizacje wyglądają trochę jak zdjęcia z Light Move Festiwalu. Czy to będzie tak wyglądało na co dzień, czy
10: nie,
12: tylko
10: nie.
12: od święta?
10: To będzie wyglądało tylko tak od święta, nie będziemy na co dzień. No tu też wokół mieszkają mieszkańcy, jak widać naprzeciwko też są budynki, w związku z czym też musimy dać szansę, żeby każdy mógł w nocy odpocząć. Natomiast myślę, że przy okazji różnych imprez, które się odbywają w mieście, będziemy mogli jak gdyby uwypuklać rolę tego miejsca jako fajnego miejsca do odwiedzin również, nie tylko przy okazji Light Move Festiwalu, ale mamy różne, mamy święto naszego miasta, jedno, drugie, dwóch, przecież święto naszego miasta obchodzimy dwukrotnie niemalże. W związku z czym mamy szereg różnych okolicznościowych imprez, jak na przykład jak mamy Świętego Patryka, kiedy poświetlamy na zielono, czy mamy Dzień Różowej Strążeczki. No, możemy wtedy symbolizować te rzeczy, które są dla nas ważne, o których powinniśmy pamiętać.
12: Ja chciałabym jeszcze zapytać, czy miasto ma jakiś plan na to, co zrobić z tą przestrzenią, żeby ona nie wróciła do takiego stanu użytkowania, w jakim jest obecnie?
11: Szanowne pytanie.
10: Przede wszystkim na bieżąco dbać i, co jest bardzo istotne, jednak edukować społeczeństwo, że to nie jest niczyje, czyli możemy z tym robić, co nam się żeby nie podoba, to jest nasze i dlatego możemy z tym robić, co nam się podoba, pod warunkiem, że nie ingeruje to we własność innych współobywateli. Tu będzie dużo zieleni, dużo roślinności, tak żeby był takim faktycznie miejscem do oddechu. Będzie można na pewno siąść gdzieś na ławce, czy na krzesełkach porozstawianych jako ławki. Nie każdy chce siedzieć z wieloma osobami, niektórzy chcą w pojedynkę sobie siąść z książką i poczytać. I temu będzie służył ten pasaż również.
8: Myślę, że nierozsądnym byłoby nie wykorzystać tej okazji spotkania i z prezydent, i wiceprezydentem miasta, żeby nie zapytać o przestrzeń, w której mieściła się lodziarnia Horteksu, a na razie pozostaje niezagospodarowana. Czy miasto ma jakieś plany na wykorzystanie tej przestrzeni?
10: Powiem więcej, my mamy już całą koncepcję i plan. Nie mamy pozwolenia na budowę z jednego powodu. Kiedyś ktoś w swojej braku roztropności wydał w szczytowej ścianie zezwolenie oficjalne na postawienie okien. No i to jest główny problem. Próbujemy z właścicielami kamienicy doporozumieć się do tego, jak zabudować, bo cały projekt przewiduje, że te okna zostają. One są jak gdyby wkomponowane w instalację na górze. Dół jest problemem. Góra już jest jakoś dogadana. Problemem jest dół. Co z tymi oknami, w których w tej chwili jest żabka bodajże? One i tak są zasłonięte, nikomu w niczym nie służą, ale właściciele muszą wyrazić zgodę. Także mamy wszystko przygotowane, jesteśmy gotowi, miasto będzie inwestorem, miasto chce to wybudować. później w drodze przetargu wynająć ten obiekt na działalność, myślę, że przede wszystkim gastronomiczną, bo ona się prosi, żeby znowu wróciła tam tego typu funkcja. Ale no, musimy przekonać dwóch współwłaścicieli, właściwie właściciela wiodącego, większościowego i mniejszościowego, co do tego, żeby wyraził zgodę, żeby pozwolił te okna, żeby one jak gdyby może nie na stałe, ale przynajmniej były przysłonięte na ten czas, kiedy będzie funkcjonował tam obiekt o charakterze bardziej. To jest instalacja z obiektem połączona gastronomicznym niż stały budynek, bo to będzie faktycznie konstrukcja metalowa.
11: Myślę, że dawny Hortex jest to jeden z takich przykładów, z którymi mierzą się włodarze we wszystkich samorządach, czyli często gdzieś, gdzie istniał budynek, powstała przerwa między budynkami i często mieszkańcy wykorzystali tę sytuację, żeby wywołać sobie sposób legalny bądź też nielegalny i to bardzo często...
10: Tu niestety legalny.
11: Bardzo często też właśnie nielegalny, tutaj mamy sytuację legalną, takie okna. Z czym my się mierzymy potem, że jeżeli chcemy odbudować budynek w miejsce przerwy w linii ulicy, nie dostaniemy pozwolenia na budowę, często tylko z powodu jednego okna. Też przy naszych inwestycjach związanych z renowacją naszych budynków, to jest problem przy wydaniu decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia na zmianę w konstrukcji budynku, czyli sąsiadujące budynki właśnie z wywołanymi oknami. To jest coś, co mieszkańcy często mogą nie zauważać jako rzecz, że to może być powód, ale my w tej dokumentacji z tym się mierzymy. Hortex jest akurat tego typu przykładem, gdzie już wszyscy dawno temu chcielibyśmy, żeby stała ta piękna konstrukcja, a mierzymy się z punktu widzenia tak przeciętnego funkcjonowania mieszkańca z banalnym tematem, ale on nam absolutnie blokuje inwestycje.
8: Czy mogę skwitować tę rozmowę lepiej niż skwitowały ją odgłosy budowy dobiegające z otoczenia? W każdym razie, według planu, pasaż po remoncie ma się pokazać mieszkańcom w przyszłym roku, a tymczasem wy już wiecie co, cierpliwości. Ja tej cierpliwości jak najwięcej nam wszystkim życzę. Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus. Do usłyszenia.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
13: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Czy słyszeliście o karcie praw osób doświadczających bezdomności? Łódź chwali się, że jest zaledwie czwartym miastem w Polsce, któremu udało się taką kartę uchwalić. Na portalu łódź.pl czytamy, że to udało się już wcześniej w Warszawie, w Lesznie i w Gdańsku, a na całym świecie miast, którym udało się uchwalić taki dokument, jest zaledwie 60. Brzmi jak ogromny sukces, prawda? To właśnie zbadamy w dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Weronika Kobus, a to jest magazyn reporterów.
9: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
8: Czym w takim razie jest taka karta praw osób doświadczających bezdomności? No, myślę, że przede wszystkim jest owocem pracy Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która jest takim miejscem współpracy, w którym przedstawiciele samorządu, pomocy społecznej, różnych organizacji społecznych i przedstawiciele środowiska naukowego pracują nad zarekomendowaniem jak najbardziej

0: możliwości pomocy dla osób w kryzysie bezdomności w Łodzi. Porozmawiałam więc na ten temat z wiceprezydentem Łodzi Adamem Wieczorkiem, który jednocześnie jest przewodniczącym Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności przy prezydencie miasta Łodzi.
1: Co znaczy praktycznie dla osób znajdujących się w kryzysie uchwalenie tej karty?
2: Trzeba sobie powiedzieć, że u podstaw karta praw osób w kryzysie bezdomności to jest karta, która powiela przepisy, które dzisiaj istnieją w różnych rozporządzeniach, w ustawach, w przepisach, w całym ładzie prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Więc czym tak naprawdę jest ta karta? To jest kompendium tak naprawdę pokazujące, jakie prawa mają osoby w kryzysie bezdomności. Te same prawa, co my wszyscy inni. Wszyscy pod tym względem jesteśmy równi. Natomiast to pełni funkcję pewną informacyjną i budującą świadomość. I podam przykłady. Dzisiaj mamy przepis dotyczący tego, że każdy ma prawo do mieszkania. Czyli może na przykład skorzystać ze wsparcia z zasobu mieszkaniowego, takim na przykład jak w mieście Łódź ma zarząd lokali miejskich. I poprzez przedstawienie tego w tym kompendium, w tej karcie, często sprawiamy, że osoby w kryzysie bezdomności, które do tej pory absolutnie nie myślały, że mogą w ogóle przekroczyć próg zarządu lokali miejskiej, przystąpić ze swoim wnioskiem o aplikowanie o mieszkanie. Wypisując te wszystkie ich uprawnienia w jednym miejscu, pokazujemy, jakie mają prawa. Z drugiej strony budujemy też społeczną świadomość praw osób w kryzysie bezdomności, które są absolutnie tożsame z tymi, które my mamy jako mieszkańcy Łodzi. Natomiast też powiedzmy sobie jedną rzecz. Wszyscy mamy te same prawa, ale też mamy te same obowiązki. A zatem obowiązkami naszymi jest dbanie o przestrzeń publiczną, dbanie o wspólne mienie publiczne, a zatem za prawami także idą obowiązki. Dzisiaj wszystko to zgromadziliśmy w jednym miejscu, który stanowi Karta Praw Osób w Kryzysie Bezdomności.
0: Oczywiście, co w tej karcie znajduje się na poziomie teoretycznym, Państwo mogą sprawdzić sami. Możecie przeczytać, co w tej karcie jest zapisane, jakie to jest dokładnie tych 16 praw, które zostały uchwalone. Ale mnie tutaj w tej rozmowie interesuje taki aspekt właśnie życiowy. I zapytałam więc prezydenta Wieczorka o taką konkretną sytuację, która często bywa kłopotliwa ze względu na fakt, że prawo do skorzystania z różnych form pomocy właśnie przeznaczonych dla osób w kryzysie bezdomności jest często uwarunkowane od ostatniego miejsca zameldowania. Czy dla takiej osoby cokolwiek zmienia uchwalenie Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności, skoro ma ona funkcję czysto informacyjną i ma służyć przede wszystkim podnoszeniu świadomości?
3: To warto wiedzieć o Łodzi.
1: To zaczynając może od tego, o czym Pan wspomniał, prawo do mieszkania. Jakie szanse ma taka osoba w kryzysie bezdomności znajdująca się, która na przykład przyjechała do Łodzi z innego miasta, koczuje tutaj na ulicach już od kilkunastu lat, ale ostatnie zameldowanie ma na drugim końcu Polski. Jakie ma realne szanse na otrzymanie lokalu od ZLM-u?
2: Bardzo dobre pytanie, bardzo mnie ono cieszy i już przechodzę do konkretów. Otóż, jeżeli mamy osobę w kryzysie bezdomności, jest to osoba, która nie ma żadnego dachu nad głową, nawet takiego tymczasowego. Pierwsze miejsca, gdzie się zgłosić należy, to są schroniska, noclegownie. To jest też nawiązanie kontaktu z tymi instytucjami, żeby one poznały. W wyniku tego kontaktu można aplikować poprzez nasze fundacje, organizacje, które prowadzą dla nas zadanie w postaci mieszkań treningowych, ponieważ takowe uruchomiliśmy w zeszłym roku i one dzisiaj już cieszą się popularnością, dzięki czemu kolejne osoby w kryzysie bezdomności otrzymują stały dach nad głową. To jest ich kawałek podłogi, to jest ich przestrzeń, o którą też dbają. Mieszkanie treningowe, zgodnie z nazwą, pełni pewną funkcję związaną z wdrażaniem tego, jak w ogóle żyć w przestrzeni, w której jest dach nad głową, które są podstawowe media, podstawowe elementy, ponieważ często osoby, które były przez wiele lat w kryzysie bezdomności, absolutnie odwykły od takiego życia. I wiem, że to może, jak ktoś słucha tego, to wydaje się absolutnie banalne, takie, znaczy w sensie dziwne, jak można odwyknąć. No tak, jeżeli ktoś mieszkał na ulicy przez kilkanaście lat, to naprawdę podstawowe kompetencje związane z mieszkaniem pod dachem gdzieś uleciało, więc mieszkanie treningowe temu służą, ale to jest też moment, kiedy mając ten adres, osoba w kryzysie bezdomności może rozpocząć pracę, może zacząć budować swoje kompetencje. Nasze fundacje i organizacje pozarządowe, z którymi współpracujemy, wspierają osoby w kryzysie bezdomności pod tym względem. I teraz krok dalej. Mieszkanie. Czyli mają oni, często zdobyli pracę.

0: Mają mieszkanie w mieszkaniu treningowym albo w naszym hostelu na ulicy Niciarnianej, gdzie świadczymy usługę do 2 lat, gdzie można mieszkać bezpłatnie, absolutnie. Aplikują o pracę, pozyskują pierwsze środki i to jest ten moment, kiedy mogą zawnioskować do zarządu lokali miejskich o lokal komunalny, ponieważ mają już dochody, mają swój adres. Społecznie wykazali się tym, że nabyli pewne kompetencje do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i dzięki temu mogą zaaplikować w konkursie z zarządu lokali miejskich o lokal komunalny. Wydaje się, że ścieżka jest długa, ale często osoby w kryzysie bezdomności to są osoby, które żyły, mieszkały na ulicy przez kilkanaście lat, więc ta ścieżka jednoroczna jest naprawdę ekspresowa do tego, żeby często uzyskać dach nad głową.
1: A ile mamy w tej chwili w Łodzi mieszkań treningowych?
0: Teraz mamy mieszkań treningowych 7 w przypadku ulicy Pogonowskiego, natomiast w przypadku adresu na ulicy Niecianej, tam mamy hostel, więc raczej liczymy to łóżkami, a nie mieszkaniami. Tam mieści się w granicach 20 do 30 osób, w zależności tak naprawdę od potrzeb, ponieważ tam współdzielimy ze sobą kilka funkcji, czyli mamy też przestrzeń, gdzie przewożeni są osoby, które są oprawcami nad rodzinami. To jest wydzielona przestrzeń w ramach hostelu. Jeżeli ona nie jest wykorzystywana, również przeznaczamy ją na cele związane z zabezpieczeniem osób w kryzysie bezdomności, które są na przykład osobami uzależnionymi.
1: To w takim razie bardzo niewiele, biorąc pod uwagę, nie wiem, czy mamy jakieś szacunki co do tego, ile osób w kryzysie bezdomności, takiej stricte bezdomności ulicznej, kręci się po Łodzi.
0: W Łódź, jak każdy inny samorząd, ma obowiązek liczenia osób w kryzysie bezdomności co 2 lata. Ostatnie badania, które przeprowadziliśmy, pokazuje, że jest niecałe 700 osób w kryzysie bezdomności na terenie Łodzi. I teraz, jeżeli się to zmierzy z liczbą miejsc, jeżeli chodzi o mieszkania treningowe, to można powiedzieć dużo mało, ale my sami obserwujemy, jakie jest zainteresowanie ze strony tychże osób do skorzystania z takiej oferty. Czyli dzisiaj uruchomiliśmy pewną pulę mieszkań i obserwujemy, czy one cieszą się zainteresowaniem. Ja w ramach Miejskiego Centrum Terapii Uzależnień planuję uruchomić kolejne mieszkania treningowe przy ulicy Niciarnianej, tylko obserwujemy, jak ten projekt będzie się rozwijał. Dzisiaj mamy wiele miejsc, ponieważ jest to pewna pula w schroniskach i w noclegowniach i na przykład w okresie letnim ona jest absolutnie niewykorzystywana. Okres zimowy, okres jesienny to jest ten moment wzmożonego zainteresowania. Więc też dostosowujemy miejsca schronienia dla osób w kryzysie bezdomności pod kątem i pory roku, ale też przede wszystkim pod kątem tego, ile osób chce korzystać. I teraz też powiedzmy sobie twardą prawdę. Duża część z osób, które są w kryzysie bezdomności, jest osobami uzależnionymi. Często przekroczenie progu związanego ze schroniskiem, znaczy inaczej, zawsze przekroczenie progu związanego ze schroniskiem, z noclegownią czy z mieszkaniem treningowym oznacza, że trzeba być trzeźwym. I ten często krok do wykonania przez osoby w kryzysie bezdomności nie jest możliwy i dlatego oni pozostają dalej na ulicy.
1: No, czy to znaczy, że osoby, które są uzależnione, nie zasługują na naszą pomoc?
0: Jak najbardziej zasługują na pomoc, dlatego Miejskie Centrum Terapii Uzależnień jest taką wyjątkową formułą, która istnieje tylko w Łodzi. Z wszystkich dużych samorządów w Polsce tylko Łódź ma taką formułę, ponieważ inne samorządy mają po prostu izbę wytrzeźwień i koniec, kropka. Czyli miejsce, do którego się trafia, jeżeli jest się osobą pod wpływem alkoholu w celu wytrzeźwienia w tym miejscu. Natomiast Miejskie Centrum Terapii Uzależnień to jest szeroki kompleks wsparcia dla osób w kryzysie związanym z alkoholizmem, z chorobami uzależnieniowymi. I tutaj pierwszym takim punktem jest izba wytrzeźwień. Natomiast tuż nad nim jest noclegownia. To jest adres przy ulicy Przybyszewskiego. Następnie, jeżeli mamy osobę w kryzysie bezdomności uzależnioną, ona może skorzystać z naszego wsparcia w postaci oddziału detox, w postaci właśnie hostelu, o którym wspominałem, gdzie może zamieszkać do 2 lat bezpłatnie i odzyskać pewne kompetencje społeczne, tym samym znaleźć pracę, pierwsze środki zarobić, żeby móc się usamodzielnić. Więc Miejskie Centrum Terapii Uzależnień nie tylko pełni funkcję związaną z przeciwdziałaniem uzależnieniom i leczeniem chorobom uzależnieniowym, ale z drugiej strony poprzez zbudowanie i hostelu, a niebawem mieszkań treningowych, tworzy przestrzeń do tego, żeby na nowo osoby, które były do tej pory bezdomne, mogły mieć dach nad głową.
1: Chciałabym jeszcze zapytać o stan tych miejsc, w których osoby w kryzysie mogą przebywać, bo no, nie widziałam co prawda placówki na Niciernianej, ale byłam w Nowych Sadach i na Szczytowej. I czy w takim razie ta karta praw jest w stanie sprawić, że te osoby będą mogły tam skorzystać z pomocy w trochę lepszych warunkach, no bo nie oszukujmy się, warunki są tragiczne.
0: Jeżeli chodzi o obiekty, które wymieniła pani redaktor, one nie podlegają pod miasto. To są organizacje pozarządowe, które realizują zadania ze strony miasta, zadania zlecone. Te środki, które przeznaczamy co roku, chcemy, żeby starczyły na utrzymanie obiektu oraz na ewentualne modernizacje. Też jesteśmy oczywiście otwarci, żeby przy zgłoszeniach ze strony tych organizacji, żebyśmy ich wspierali dodatkowo finansowo, żeby dokonywać modernizacji. Takowych zgłoszeń nie mamy. Natomiast obiekt, który jest taki typowo miejski, stuprocentowo miejski, czyli hostel przy ulicy Niciarnianej, no to ja mogę Państwa wszystkich zaprosić, żeby Państwo zobaczyli, jak on wygląda. No to jest standard absolutnie, w którym nikt nie pogardziłby, żeby żyć i mieszkać, a szczególnie te osoby, które są w trudnej sytuacji.
2: Moim rozmówcą był Adam Wieczorek, wiceprezydent miasta Łodzi, ale ja nie chcę kończyć tej audycji na smętnym tonie, więc zanim jeszcze się pożegnamy, przypomnę o pewnej inicjatywie
3: Tym żyje Łódź.
2: Poruszając się po ulicy Piotrkowskiej w okolicach skrzyżowania z Stymienickiego, możecie z pewnością łatwo zauważyć baner Zupy na Pietrynie, czyli inicjatywy, która raz w tygodniu wydaje osobom w kryzysie ciepły posiłek. To widać z daleka, bo już z ulicy Piotrkowskiej widać ich biały namiot, ale czego nie widać aż tak na pierwszy rzut oka, to kuchnia społeczna, która w czerwcu tego roku otworzyła się w budynku już zaraz za tym białym namiotem. Dokładny adres to kostki 2/12 i jest to faktycznie wyjątkowy pomysł. Pierwsza w Łodzi kuchnia społeczna, czyli taka otwarta przestrzeń kuchenna, gdzie osoby w kryzysie mogą przyjść i skorzystać właśnie z niedostępnej dla nich na co dzień infrastruktury, przynosząc swoje własne produkty. Nowatorskość tego pomysłu polega na zmianie myślenia o tym, jak powinna wyglądać pomoc dla osób w kryzysie. Tutaj mamy do czynienia nie z dawaniem czegoś gotowego, tylko zachęcaniem do własnej akcji, do odzyskania sprawczości, jak to się mówi w języku pomocy społecznej, a więc takiego budowania poczucia odpowiedzialności za swój własny los. Idą mrozy, więc te tematy będą pojawiać się w mojej audycji coraz częściej, także i temu tematowi przyjrzymy się trochę bardziej z bliska, chociaż na razie musimy się już pożegnać, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Poranne godziny szczytu jeszcze na dobre się nie zaczęły, więc przez samo centrum miasta jedziemy sprawnie, chociaż na pewno tłoczno robi się już w okolicach dróg dojazdowych, czyli na Brzezińskiej, Strykowskiej czy Falki, a także w okolicach Łagiewnickiej, Inflanckiej, Włókniarzy i Aleksandrowskiej. Więcej aut na pewno będzie też już na Fabianickiej i przy rondzie lotników lwowskich.
1: Najlepszy moment, żeby zacząć, jest właśnie teraz. Bierzemy się za wtorek i od rana podkręcamy tempo. Waldek Darłak, dzień dobry, cześć, hej. To już w 6:30.

Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Meloradio. Tak od rana podkręcamy tempo i mamy dla was dzisiaj wtorek. A ja wiem, co chcecie mieć oprócz tego wtorku i co na pewno się wam przyda jesienią. Mam torbę Meloradia dla was i jeszcze trzy poranne szoty. Szybko dzwońcie teraz pod 321-321-777. Kto będzie dzisiaj pierwszy, najszybszy? Kto się wykaże odpowiednim refleksem? Może właśnie ty. Jak jeszcze nigdy do nas nie dzwoniliście, to właśnie dzisiaj jest ten dzień. Czekam na was. 321-321-777. Torba Meloradia może być wasza już za chwilę.

0: Eben, Easy Bizu, All of My Love. I tak fajnie zaczyna się nam ten wtorek z taką energetyczną muzą, prawda? Bożena? Cześć, Bożena.
1: Dokładnie tak.
0: Cześć. Co tam u ciebie dzisiaj od samego rana?
1: A bardzo dobrze. Dzisiaj czekają mnie imieniny na mojego brata, więc czekam na pracę, to pracę.
0: Czekaj. A jak brat ma na imię? Bożena!
1: No cóż. Tak.
0: Słyszymy się. Jak brat ma na imię?
1: Ja słyszę.
0: To powiedz, jak brat ma na imię. Trzeci raz pytam.
1: A, Bożena. A mój brat ma na imię Michał. Boże, przepraszam, ale strasznie tyle nie słyszę.
0: Bożena, spokojnie, luzik, wiesz, bez stresu. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Słuchaj, uwaga, słychać, że jesteś rozgrzana i odpowiednio na wtorek nastawiona na imieniny. Też jak najbardziej, to teraz uwaga, bo dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Bożena, trzy szybkie pytania. Serce czy rozum?
1: Rozum.
0: Czytać czy pisać?
1: Czytać.
0: Zakupy w sklepie czy przez internet?
1: W sklepie.
0: W sklepie. Jednak, dobra. Dzisiaj dzień kuriera, to tak pytałem. Jakiegoś kuriera się może spodziewasz dzisiaj?
1: Nie, niestety nie.
0: O, niestety. Czyli jednak jakieś tam zakupy zawsze fajny sposób na to, żeby dzień zacząć. Dobra, Bożena, dla ciebie uwaga, bez zakupów wpada ci coś fajnego. Torba Meloradia już jest twoja, wysyłamy do ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A co tam u was dzisiaj od samego rana? Jak tam wtorek się szykuje, jak wy szykujecie się na ten dzień? Dajcie znać. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Za 15, 7.

0: Na pewno macie bardzo dużo powodów do tego, żeby dzień zacząć trochę wcześniej. Chociaż wiem, że nie wszystkim chce się tak 5 minut przed budzikiem, nie? King of my castle, Keanu Silva, Don Diablo w Melo. Tak podkręcamy tempo. Od rana we wtorek, a to jest Król Newsroomu Melo, czyli Los Martinos. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, a w newsach będzie o tym, że polscy piłkarze królami raczej po wczorajszym meczu nie są.
0: Ej, weź, przestań, też oglądałem. Za 7 minut 7. O, dobra. Wy za to rozgrywacie dzisiaj swój mecz naprawdę idealnie od rana.
2: A już o 7 zagramy.
0: Topik w Melo, sorry papi. A jakie wyniki dzisiaj na termometrach będą, o tym za chwilę w prognozie pogody w Melo Radio.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
12: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
11: Lamia Sofa na każdy dzień.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Pogoda.
18: Jeszcze dosyć rześki poranek zapowiada nam się w Łodzi. Na termometrach mamy teraz około 10 stopni, ale spokojnie, będzie lepiej. Wygląda na to, że dzisiaj możemy spodziewać się nawet 22 stopni maksymalnie, więc będzie przyjemnie i ciepło, no a do tego jeszcze słonecznie. W prognozie nie widać na dzisiaj praktycznie żadnego zachmurzenia, o opadach też nie ma więc mowy. Wiatr do tego utrzyma się nieznaczny i ciśnienie będzie w normie.
19: Jest wtorek i prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
20: Cztery alerty RCB i uderzenie rosyjskiego drona odrzutowego tuż przy polsko-ukraińskiej granicy. Zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorohusku. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Nasi piłkarze znów wracają na tarczy. Biało-czerwoni przegrali 1-3 z reprezentacją Szwecji. Zawiodły małe rzeczy, detale, mówi jeden z naszych obrońców, Jan Bednarek.
21: To jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji, także w tym na pewno jest frustracja.
20: W piątek kolejny mecz. W Warszawie Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii. Amerykańskie embargo na kanadyjski nabiał, alkohol i motocykle weszło w życie. To część sporu trwającego między oboma krajami. Koty mają w moczu chemiczny dowód osobisty. Według naukowców to charakterystyczne dla każdego zwierzęcia zestaw 13 kwasów tłuszczowych. Mruczki potrafią rozpoznać go nawet po kilku miesiącach.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
19: Po kilku miesiącach ja mam coś, co rozpoznacie od razu po chwili, czyli najbardziej energetyczną muzę na świecie. Specjalnie dla was, od samego rana w Melo. Inni gadają, my już gramy. I podkręcamy tempo. Waldek Derłak. Siemanko, jest siódma.

Ania Dąbrowska i Grammy. Nieprawda, w Melo Radio. Prawda, prawda, jak ten wtorek się fajnie rozkręcił, jak wrzesień przy okazji szybko mija. To tak, żebyście dnia nie przegapili, podkręcamy tempo od samego rana w Melo Radio. 12 minut po godzinie 7 i mamy do was dzisiaj pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, jak myślicie, jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali, jak będziecie go wołać? Macie jakieś fajne pomysły? To dajcie znać, czekamy na meloradio.pl. Tam na dole słuchawka taka, wystarczy wcisnąć i już możecie wysłać głosówkę, a potem posłuchać siebie w Melo Radio. Inni też usłyszą, co tam ciekawego nam nagracie. Dajcie znać, czekamy. Czeka też fajny Melo Merch za najlepsze propozycje. Jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali, jak będziecie go wołać? Wysyłajcie głosówki, czekamy.

0: Włoszech na przykład w Rzymie to mają fajne pomysły, bo tam działa już od kilkudziesięciu lat lokal, którego główną atrakcją jest obrażanie klientów i podobno, no super im to wychodzi. W Rzymie jest taka miejscówka, gdzie obsługa celowo obraża gości, kpi z nich i zachowuje się niezwykle opryskliwie, no.
1: Czyli możecie tam zamówić stolik dla teściowej na przykład.
0: Na przykład można się poczuć jak u niektórych w domu. I nie dość, że ludziom się to podoba, to jeszcze kładą za to niezły hajs. Ciekawe, czy im większa wiązeka, tym większe tipy.

0: Smile My, Criss Cross Amsterdam w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. We wtorek jesteśmy z wami, z taką energetyczną muzą, no i z waszymi fajnymi pomysłami. Jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali, jak będziecie go wołać? No jak? Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl, czekamy na wasze tekstówki, przede wszystkim na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl i nagrywajcie.
1: Jeżeli by to była suczka, to bym jej dał na imię Uwaga, a jeżeli był to by piesek, no to by dostał na imię Ej.
0: Ej, dobre.
2: Jak nazwiemy tego psa?
0: No.
2: Pomocy!
0: Okej.
3: Okay. Proponuję, aby pieska nazwać Bierz go.
0: Ała.
4: No nie mogłam się powstrzymać. Po prostu frajer.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 zł. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie. Nie.
19: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
20: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
21: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Dzisiaj we wtorek osiągacie szczyty i wyżyny. No jak to zawsze, jeżeli chodzi o głosówki, można na was liczyć. No to jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali? Jak będziecie go wołać?
1: Kolega ma psa, który wabi się Bogdan. I wierzcie mi proszę, że to imię robi robotę.
0: Bogdan!
2: Rekin, zwyczajnie rekin.
0: No jasne. Albo może?
3: Demon.
0: O, groźnie. Albo?
4: Złodziej.
0: No jasne.
5: Nieźle. Imię dla pieska, ja bym go nazwał Chodź tu.
6: Nazwać go Ugryź.
0: To nie jedyna taka propozycja.
7: Ja bym nazwał swojego pieska Ugryź, Ugryź.
0: No jasne.
8: Golas zdecydowanie mógłby wywołać uśmiech na twarzy.
0: To mi się podoba, to mi się podoba, lubi się śmiać.
9: No, tak jak nasz pies, wabi się Bongo i każdy się odwraca.
0: Okej. A ty?
10: Moje psy mają na imię Afera i Draka, więc jak wychodzę na osiedle i krzyczę Afera, to jest niezła draka.

0: Mhm. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was dzisiaj we wtorkowy poranek. Dalej i Wasted w Melo Radio. Jedna z propozycji do 30 Melo Radio, a głosujecie na wasze ulubione, najbardziej energetyczne numery cały czas na meloradio.pl. A Pychu zaprasza na 30 Melo Radio zawsze w piątki po 18. A u nas zawsze wcześniej macie newsy.
1: A w nich będzie o tym, co widać za oknami, czyli piękne słońce i w sumie ciepło, ale dopiero po południu.
0: I cieszmy się z tego, bo wiecie, nie? To już bardzo możliwe, że ostatnie takie dni.
2: A już o 8 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max. Takich numerów mamy więcej. I u nas zawsze gorąco. A teraz już za 8 minut 8.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
18: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Trafik.
19: O tej porze kierowcom przyda się na pewno dodatkowa dawka cierpliwości, bo można utknąć w kilku miejscach, między innymi na Palki, zwłaszcza przy Wojska Polskiego i przy Telefonicznej, ale przez Rondo Solidarności wcale nie jedzie się łatwiej. Na skrzyżowaniu Marszałków też dobrze będzie mieć trochę więcej czasu. Podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej.
20: Thank you.
19: piękne lato mamy tej jesieni. Od samego rana bardzo dużo słońca na niebie w Łodzi i wygląda na to, że będzie tak dzisiaj do końca dnia. Do tego jeszcze temperatura będzie nas wręcz rozpieszczać. Już teraz mamy 13 stopni, a możemy maksymalnie spodziewać się 22. Zdecydowanie okulary przeciwsłoneczne mogą się dzisiaj przydać i szalik zdecydowanie zostaje w domu. Wiatr będzie do tego nieznaczny, a ciśnienie w normie.
3: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
13: Ponad 100 aptek w Polsce straciło zezwolenia. Jak tłumaczy Główny Inspektorat Farmaceutyczny, powodem był nielegalny obrót lekami. Chodzi o wywóz niektórych preparatów z kraju. Plaże w Ustce zostały zamknięte. Morze wyrzuciło wczoraj na brzeg substancję ropopochodną. Prawdopodobnie wyciekła z jednego ze statków. Bezchmurne niebo, słaby wiatr, temperatura sięgająca 20 kilku stopni w cieniu. Taką pogodą możemy cieszyć się w całym kraju.
20: Bardzo lubimy słoneczko. My się powinnyśmy, przynajmniej ja, urodzić w zupełnie innym klimacie.
21: Optymistyczny wariant zakłada, że do wiosny.
13: Z końcem tygodnia będzie więcej chmur, ale lekki deszcz może pojawić się tylko w piątek i sobotę na wybrzeżu. To wielki dzień dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP w Chengdu. Początek meczu o 13 polskiego czasu.
3: No to do tego czasu jest jeszcze trochę czasu, za to wy macie coraz mniej czasu, żeby ogarnąć tam pewne sprawy, które ogarnięte powinny być na ósmą. No bo to już ósma. Waldek Darmak, cześć, siemanko, dzień dobry.

0: The Gogs Never Gone Home w Melo Radio. Mamy 11 minut po godzinie 8 i mamy dla was naszą zabawę Ostatnie Słowo. Chodzi o to, żebyście teraz szybko zadzwonili do nas, a później zgarnęli Melo Merch. Oczywiście pod warunkiem, że powiecie więcej słów z kategorii, którą podamy wam już niedługo na antenie. Już teraz dzwońcie.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu.
0: I to już. Czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo. Fajne, oryginalne skiety Melo Radio, no i do tego Melo Torba. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777.

0: Show Me Love, Robin Schulz. No to my wam teraz pokażemy.
1: Ostatnie słowo.
0: To czy oni pokażą? Jest Krystian, siemanko Krystian, cześć.
2: Halo, halo.
0: Krystian, jesteś? Krystianie, halo, halo.
2: No nie.
0: Słuchajcie, nie, no nie, no nie, nie róbcie tak. No, Krystian, jesteś?
3: Ja jestem.
0: A to jest Michał chyba, tak?
3: Tak jest.
0: Cześć Michał. Michał, ty podobno masz coś do zrobienia dzisiaj.
3: Tak, tak. To w międzyczasie chciałbym pozdrowić żonę Natalię i dwie córeczki Emmy i Idę.
0: Dobra, no to załatwiłeś to, no. Dobra, wykorzystam swoje 5 sekund. Krystian, czy ty jesteś? Halo, Krystianie, czy my się
4: jestem,
0: słyszymy?
4: Halo, jestem. Słyszę.
0: No. Krystian, ty lubisz tak ludzi straszyć zawsze? Ej, no. No. Nie można tak. Dobra, czyli jesteście panowie?
3: Tak.
0: Dobra. Krystian jest?
4: Tak. Jest.
0: Dobrze. Krystianie, słuchaj, tu trzeba reagować szybko, liczy się refleks. Słuchajcie, już za chwilę okaże się, z jakiej kategorii musicie podać słowa. Zasady są proste słowa. Po jednym podajecie na zmianę. Zaczyna Krystian, jedno słowo podaje Krystian, jedno Michał. Znowu jedno Krystian, znowu jedno Michał. Kto powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund.

0: Koniec czasu. Panowie, aleście polecieli, brawko, no. Tylko tak, tam się Adam chyba powtórzył, nie, Marcin?
1: Mnie się wydaje, że jedno to było
2: Adam. Ja nie miałem
1: Adam.
2: Adama.
3: Ale mistrza.
0: Tak, dobra, aleście była zamieszali Adam. Normalnie. No,
1: była Adam i Adam.
0: Dobra, 5-4, Michał. Słuchaj, gratulacje dla was. Pojedynek naprawdę mocny, Krystian wyczaił temat. No to tak, dla Michała mamy skiety, dla Krystiana wysyłamy melo, torbę i dnia wam życzymy naprawdę bardzo udanego. Przypunktujcie tam odpowiednio dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki.

0: Dziwka. Poza tobą nic. W Melo Radio podkręcamy tempo, a dzisiaj we wtorek mamy dzień kawy i jeżeli teraz o kawie myślicie, to się dobrze składa, bo podobno sporo osób o 8:30 myśli o kawie, a niektórzy myślą o jedzeniu. No właśnie, to o jedzeniu więcej będzie za chwilę i o bardzo oryginalnych mistrzostwach.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy!

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 złotych. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

Strips w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Myślicie, że frytki to prosty posiłek? No to się grubo mylicie. Francuzi zrobili mistrzostwa świata w robieniu frytek i to nie był jakiś tam, wiecie, żartobliwy konkurs na festynie. No, tylko poważne zawody obejmujące 7 oficjalnych kategorii. I były to kategorie takie jak frytka autentyczna, frytka rodzinna, frytka świata. Wybierano też najlepszy sos do frytek oraz chipsy rzemieślnicze. No, a na finał odbył się pojedynek mistrzów. Tak, zgadliście, w robieniu frytek. No i jak widać, każdą nawet prostą rzecz w życiu można sobie skomplikować, nie?

0: koniec. Świetny ten numer Lost Frequencies i Marie Fraes Paraiso w Meloradiu. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin ma newsy.
1: A w tych newsach mam między innymi o tym, jak to jest ze sztuczną inteligencją w użyciu przez Polaków.
0: I mamy też za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny the Melo. Słońce i niezłą prognozę pogody też dla was mamy. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Po reklamie.

0: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. Trafik.
1: Poranne godziny szczytu cały czas dają się we znaki kierowcom w Łodzi. Utknąć można na Wróblewskiego, Politechniki i Wólczańskiej. Na Obywatelskiej też aut będzie więcej. Podobnie sytuacja wygląda na Przybyszewskiego, Kilińskiego i Przędzalnianej. Przez samo skrzyżowanie Marszałków też jedzie się ciężko, podobnie przez Rondo Solidarności. Około 14 stopni zobaczymy już na termometrach w Łodzi, więc robi się powolutku coraz cieplej. No i dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się nawet 22 stopni, więc to jest naprawdę dobry wynik. Będzie więc przyjemnie ciepło, no a do tego jeszcze słonecznie. Okulary przeciwsłoneczne można wyjąć z szafy czy szuflady, no i wybrać się warto po południu na spacer. W prognozie nie widać żadnych chmur, nie będzie więc padać i wiatr ma utrzymać się nieznaczny.
2: Jest już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Nie będzie referendum w Warszawie. Organizatorom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Stołeczna operacja referendalna otrzymała ich tylko 111 tysięcy, czyli o 20 tysięcy za mało, żeby odwołać Rafała Trzaskowskiego, mówi inicjator akcji Maciej Wilk.
4: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, no jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcie.
3: Zbiórka podpisów ruszyła po aferze w Szpitalu Południowym. Drugie w ciągu ostatniej doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Portugalii, tym razem w Lizbonie. Maszyna zmierzająca do Nowego Jorku miała problemy techniczne. Co trzeci Polak korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji? Pokazują to dane Microsoftu. Zrównaliśmy się w tej kwestii z Niemcami. Więcej snu REM i snu głębokiego to niższe ryzyko aż 83 chorób, tak twierdzą naukowcy, a najkorzystniej spać 6 do 8 godzin na dobę.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: 6 do 8 godzin na dobę, mówisz, no? A jakby tak spytać tych naukowców, to ważna jest ilość, czy miejsce też bardzo koniecznie się liczy?
3: Nie wiem, mnie się nie udało dzisiaj spełnić tego warunku.
5: Jazzy, Candle Night w Melo, już 9:00.

0: Pakiet All Day Not Video w Melo Radio, 12 minut po godzinie 9. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy dzień kawy. Nie zapominajcie o takiej okazji. Warto sobie o niej przypominać często. Mamy też dzień kuriera. No i dzień głośnego czytania. Można na przykład na głos przeczytać sobie SMS-a od kuriera.
1: I dać mu kawę.
0: Też. A za chwilę głośno o pewnym filmie, o którym głośno jest już w necie.

0: Kizo, Ibletka, i 100 BPM w Meloradiu. 17 minut po godzinie 9. Mamy, słuchajcie, w internecie można zobaczyć filmik Zakopanego. Jednak zamiast gór główną atrakcją są na nim dwa walczące ze sobą jelenie. Zwierzęta zwarły tam swoje poroże. No, widok jest naprawdę niesamowity. Przepychały się z jednego końca ulicy na drugi. Oba w ten sposób próbowały zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Cały pojedynek wyglądał wyjątkowo. Natomiast leśnicy spokojnie podpowiadają, że to jest całkiem normalne. Zwarły tam swoje poroże. No, widok jest naprawdę niesamowity. Przepychały się z jednego końca ulicy na drugi. Oba w ten sposób próbowały zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Cały pojedynek wyglądał wyjątkowo. Natomiast leśnicy spokojnie podpowiadają, że to jest całkiem normalne zachowanie u tych zwierząt w tym czasie. Wrzesień i październik to jest u nich sezon godów. Także spokojnie, niedługo przeminie.
1: Niektórzy ludzie robią tak na stadionach.
0: No, i znowu jakaś łania zrobiła z nich prawdziwych jeleni, nie? How does it feel, Dub Dogs w Melo, już teraz 18 po 9.

0: super dźwięki w tym numerze Neptunika What If w Melo Radio. 26 minut po godzinie 9 mamy. No i mamy dla was też szybką kasę. A wy macie jakiś fajny pomysł, na co wydać te pieniądze? Jak tak, to koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka, na co pójdzie szybka kasa od Melo Radia. Koniecznie wbijcie, dajcie znać i zgarnijcie 200, a jak do was zadzwonimy, to te pieniądze będziecie mieli od razu i do wydania będą od ręki. No to co, czekamy? Na co pójdzie szybka kasa od Melo? 200 czekają.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
2: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
6: Po reklamie.

Book of Love, czyli Felix Jan. W Melo Radio podkręcamy tempo za 18 minut, godzina 10. Słuchajcie, biegaczka z Nowej Zelandii dokonała czegoś kompletnie niesamowitego. Udało jej się zaliczyć 1000 kolejnych ultramaratonów. Biegała 51 km każdego dnia, aż przez 1000 dni. Codziennie, czyli ponad 51 tysięcy kilometrów w sumie, absolutnie bez wolnego dnia. No i co, kto teraz powie, że jest dzisiaj zabiegany? Szybko Eli Oaks i Lavinia w Melo i Reasons już teraz.

0: James Hype i Confession, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio i mamy dużo energetycznej, gorącej muzy już po 10:00. No i już jest Adi, który za chwilę przejmie stery. To wszystko u nas w Melo, a teraz za 9 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Axwell w Melo Radio, Whatever Turns You On. No to lećcie dalej z tym wtorkiem, a my budzimy się jutro znów od 6:30 rano.

0: Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie. Trafik.
10: Wygląda na to, że poranne godziny szczytu przejdą nam płynnie w te popołudniowe, bo w centrum ruch cały czas jest spory i ciężko jedzie się przez Zachodnią, Zgierską czy Ogrodową, ale nie lepiej sytuacja wygląda przy Struga, Tuwima, Sienkiewicza i Nawrot. Tłoczno jest na Przędzalnianej i Niciarnianej i przez samo skrzyżowanie Marszałków też jedzie się ciężko. Bardzo przyjemna i słoneczna aura cały czas utrzymuje się w Łodzi. Tak dzisiaj będzie do końca dnia. Na termometrach mamy już około 15 stopni. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 21-22, więc będzie bardzo przyjemnie. Wiatr do tego nie powinien być dokuczliwy. Jutro co prawda w prognozie widać już trochę chmur, ale nie powinny one zdominować słońca i nie prognozowane są też żadne opady.
9: To są newsy Meloradia Łódź.
10: Natalia Dobrowolska. Znika charakterystyczny budynek dawnej pizzerii w pasażu Rubensteina. Co powstanie na jego miejscu, opowiada prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
11: Chcemy przede wszystkim tutaj zrobić faktycznie przestrzeń ułożoną, przestrzeń zieloną, niezabetonowaną, broń Boże. Będzie plac zabaw dla dzieci, duży, piękny plac zabaw dla dzieci.
10: Rewitalizacja ma objąć cały teren pasażu. Planowane zakończenie prac to lato przyszłego roku. Jednym serce kraje się z nostalgii, innym rośnie ze szczęścia, a Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki jako jedyny ośrodek w Europie wykonuje przez skórne wszczepianie wszystkich dostępnych obecnie zestawek serca. W tym roku wykonano tam już prawie 60 takich zabiegów, a najmłodsza pacjentka miała 5 lat. Dzięki tej metodzie nie trzeba otwierać klatki piersiowej. Natomiast Teatr Muzyczny robi dogrywkę z wyprzedaży kostiumów. Z magazynu przy Wierzbowej przy ostatniej okazji zniknęło ponad 500 teatralnych strojów. Kolejna wyprzedaż odbędzie się w najbliższą sobotę od 10 do 16. A za godzinę powiem o dwóch takich, co chciało wejść na komin EC2.
12: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka, tym razem 1-3 na stadionie w Solnie. Mecz na żywo oglądali kibice z Polski.
13: Nie dosyć jest, ale no, grali jak grali.
14: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
12: W piątek w Warszawie Polska zagra z Rumunią. Luka w Windowsie, Linuxie, Androidzie i macOS pozwala śledzić aktywność użytkowników. Chodzi o mechanizmy, które informują system o zmianach w plikach. Da się w ten sposób na przykład wyświetlić fałszywe okno z prośbą o hasło. Turcja, jednym z najpopularniejszych kierunków zagranicznych wakacji Polaków, tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Rakieta nośna Starship wodowała na Pacyfiku. Maszyna należąca do firmy SpaceX po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink.
15: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już gramy. Dobrze, że jesteście, bo walczymy z wtorkiem i dzięki temu, jak już pokonamy wtorek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. Axwell Ingrosso, od nich zaczynamy.

Griffin i World Wave, Meloradio, tak, podkręcamy tempo. Na pod kościołem, słuchajcie, to można spotkać naprawdę wiele nietypowych postaci, ale chyba nikt się nie spodziewał tego, o czym piszą w prasie. Słuchajcie, memy na bok, bo czytam, że w USA w stanie Montana pod kościół pojawił się, uwaga, niezwykle tajemniczy, ale jednak całkiem przystojny śnieżny kozioł. I wszystko na grzecznie, bez przypału. Kozioł miał po prostu jakiś interes do załatwienia w środku, no ale nie udało się, pewnie chciał dać na tacę, ale zawinęli go w międzyczasie, no i wrócił na rancho. Mój wujek kiedyś przeżył coś podobnego.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Offenbach, Four to the Floor w Melo Radio, jedna z nowości od nich. No i to jest ta jedna z nowości, która naprawdę przegenialnie się klika. W sieci cały czas o tym numerze mówimy bardzo dużo. Panowie mówili o tym, że planowali nagrać nowy numer już podczas Tomorrowland. No i obiecali, dowieźli i mamy to w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze Huntrix i Golden, czyli trochę K-popowo.

0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O reklamie.

Ashley Moore w remiksie Red One, Jimmy Joker, tak, podkręcamy tempo. No i mimo, że wtorek, to zobaczycie, że zaraz ten czas zleci i będzie znowu weekend, dlatego chciałbym wam przypomnieć o tym, że w piątek po 18 to wy macie 30 Meloradia i na naszej stronie meloradio.pl możecie głosować na wybrane, ulubione przez was numery i to właśnie dzięki wam te pozycje mogą osiągać zwycięstwo, mogą być na samym szczycie, ale nie zrobi się to samo, musicie głosować na meloradio.pl, tam działajcie, no i dzięki temu, kto wie, może wygra właśnie ta nuta. Fastboy, Music Sounds, to już teraz.

0: Pink Panthers i podkręcanie tempa. Sexy Magic i rzeczywiście, co by nie mówić, magia potrafi być sexy. No i sexy jest też świadomość, że zaraz będzie weekend. Obiecuję wam to z całego serducha. A newsy Meloradia też będą, bo dokładnie minutę przed godziną 11. Zobaczymy też, co w pogodzie.
1: A już o 11 zagramy
0: Milky, Just the Way You Are. To, co David Guetta potrafi robić z muzyką, to jest niesamowite, ale że jest w tym najlepszy, to wiemy nie od dzisiaj.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj.

0: Przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: O reklamie. Pogoda.
2: Tyle słońca mamy dzisiaj w całym mieście, że można sobie przypomnieć, jak to było latem. Na termometrach zobaczymy już 18 stopni, a możemy 21-22 spodziewać się maksymalnie. Niby to nie jest bardzo duża różnica, ale na przełomie tych pór roku na pewno zadowalająca i miła. Wiatr będzie nieznaczny. Na jutro w prognozie pogody widać już trochę więcej chmur, ale nie zdominują one słońca i padać też nie będzie.
3: To są newsy Meloradia Łódź.
2: Natalia Dobrowolska. Miała być dobra zabawa, a skończyło się akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin elektrociepłowni ET2. Więcej mówi nam nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
4: Nastolatkowie dostali się na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Próbowali wejść na komin bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu. W pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu, wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Służby apelują do rodziców, by porozmawiali ze swoimi dziećmi o konsekwencjach takich zachowań.
2: W dawnej elektrociepłowni trwają teraz prace rozbiórkowe. Nie udało się niestety 30-letniemu mężczyźnie, który zginął po zderzeniu samochodu z pociągiem koło Wielunia. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, gdzie samochód wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Z mężczyzną podróżowała 30-letnia kobieta, która została zabrana do szpitala. Szpital Kopernika natomiast prowadzi rekrutację do badania klinicznego RISE dla pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca. Projekt dotyczy osób leczonych chemioterapią w połączeniu z immunoterapią, a lekarze sprawdzają, czy skuteczność takiego leczenia można zwiększyć. Do badania mogą zgłaszać się pacjenci z całej Polski.
5: Na zegarach prawie 11 to są newsy Meloradia Marcin Sikora. 13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego planował zamach w swojej szkole. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nastolatka, po czym weszli do jego domu, wyjaśnia Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: W przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
5: Chłopiec został przesłuchany, a jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Wielka Brytania obejmie parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej. Chodzi o kraje nordyckie i bałtyckie oraz Holandię. Tak twierdzą fińskie media. Polska wśród unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku byliśmy na 3. miejscu, pisze o tym Puls Biznesu. Józef Ignacy Kraszewski od teraz w kosmosie. Polski pisarz z XIX wieku został uhonorowany planetoidą, która nosi teraz jego imię.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Siemanko, mamy 11, Hadi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy i zgodnie z obietnicą Milki i mistrz David Guetta, Just The Way You Are. Dobrze, że jesteście, bo trzeba sobie humor poprawić.

0: Iben i All of My Love. Ja całą moją miłość do was wysyłam w tym momencie do całej Polski i całego świata. A my, ladies and gentlemen, to dzisiaj mamy najważniejsze nietypowe święto każdego korposzczura. Wszystkich ciężko pracujących, bo dzisiaj jest dzień kawy!
1: Kawa wjechała, tętno jest w normie.
0: Pysznej kawusie, ekipo. Jakby coś, jesteśmy w tym razem. I dzisiaj już wtorek. It's okay, damy radę.

0: Trochę we włoskim sznycie, ale jakże pięknie. Primadonna i Two Colors w Meloradiu, ależ nagrali nutę. No śmiało można powiedzieć, że ugotowali to, na co wszyscy czekali i zadbali o to, że te jesienne barwy, które widzimy zazwyczaj za oknami, są trochę przyjemniejsze, bardziej przychylniejsze dzięki tym wakacyjnym włoskim brzmieniom. A w tej godzinie, skoro były Włochy, no to ja jeszcze zabiorę was nad wodę razem z Versof i Tripsem.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Star Ray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 zł. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Star Ray Pro. Tanie podróżowanie.
6: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
6: La Mia Sofa na każdy dzień.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
11: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Ver Soft Tripsy nad wodę. My podkręcamy tempo specjalnie, żebyście mieli dużo, dużo pozytywnej energii. I możecie też zrobić coś, co rzeczywiście pomoże wam mieć dobry nastrój. 200, a nawet 500 złotych w szybkiej kasie. To jest bardzo uczciwe, bo w zasadzie nic nie musicie robić, tylko napisać, na co byście to wydali, to w zasadzie wszystko. A zrobicie to na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, co byście z tym zrobili, a my do was potem oddzwonimy. I tylko przypomnę, 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia.

Criss Cross Amsterdam, My Oh My. Ależ to genialnie brzmi o tej godzinie. No, niektórzy z was akurat słuchali tego w samochodzie, czego zazdroszczę, bo generalnie muszę wam powiedzieć, że mi to muzy najlepiej się słucha w aucie. Wtedy mam, wiecie, ciszę, mogę się na

0: skupić, dodatkowo jeszcze jak tam trochę się pojedzie ciutkę szybciej, ale oczywiście zgodnie z przepisami, to w ogóle jest po prostu poetycko.
1: A już o 12 zagramy.
0: No, będzie Marlon Hofstadt i I Like. Inaczej się nie da. Podkręcamy tempo w Melo Radio, żeby zawsze było dobre melo. I have a dream. One day.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie. Pogoda.
2: Bardzo mile i czule żegna nas w tym roku lato. Na niebie mamy bardzo dużo słońca. Na termometrach zobaczymy prawie 19 stopni i jeszcze 21-22 możemy się spodziewać. Zdecydowanie okulary przeciwsłoneczne wyciągamy jeszcze z szuflady. Na jutro słońca w prognozie też mamy sporo, chociaż już pojawią się chmury. Za to bez opadów, no i ma być też ciepło, bo nawet 22-23 stopnie.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
2: Natalia Dobrowolska. Ruszyła kampania To, co czujesz, jest ważne, która przypomina dorosłym w kryzysie psychicznym o możliwości skorzystania z bezpłatnej i anonimowej pomocy. W ramach akcji promowane są numer 116-123 oraz portal 116-sos.pl. Telefon działa przez całą dobę. Rozpoczęło się też zapowiadane przez władze miasta od lat wyburzanie budynku dawnej pizzerii przy pasażu Rubinsteina. Od lat pozostawał on w fatalnym stanie technicznym, jednak właściciel długo nie był w stanie osiągnąć porozumienia z magistratem. Więcej o tym procesie opowiedziała nam prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
3: Próbowaliśmy skłonić właścicieli do remontu tego obiektu. Próbowaliśmy zrobić wszystko, spełzło to na niczym niestety. Jedyną szansą było po prostu przyjęcie planu zagospodarowania, który stwarzał możliwość wywłaszczenia.
2: Wyburzenie jest początkiem rewitalizacji, która ma objąć całość pasażu. I na koniec przypomnę jeszcze o remoncie na Łagiewnickiej. Na odcinku między Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego remontowany odcinek jest jednokierunkowy, a ruch odbywa się w stronę ulicy Wojska Polskiego.
4: Już prawie południe, newsy Meloradia Marcin Sikora. Autokar wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim. Autokarem jechało 37 osób, do szpitala trafiła jedna z opiekunek, a 11 dzieci ma tylko otarcia. Rosja nie jest gotowa do rozmów, nie ma potrzeby kolejnych spotkań, tak mówi szef dyplomacji Niemiec Johann Wadephul. W weekend spotkał się z Siergiejem Ławrowem. Policja z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli coraz częściej wykorzystywane są drony, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
5: Kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje.
4: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Polscy inżynierowie pracują nad elementem europejskiego systemu obserwacji Ziemi. Ma umożliwić państwom Unii niezależny dostęp do danych satelitarnych na potrzeby obronności.
6: To siemanko, mamy 12, hejka, fajnie, że jesteście, bardzo się cieszę, że jesteście, bo mamy dużo dobrej muzy, no kiedy inni gadają, my gramy. Maroon 5, I Like, od tego zaczynam, siemanko raz jeszcze.

0: Livka, poza tobą nic, jestem zakochany w tej piosence, bez przerwy katuję ją na swoim smartfonie. A Zakopane ma potężną walkę na drodze. Pewnie pomyślicie sobie, że ej, no mowa jest pewnie o jakichś turystach z Wielkiej Brytanii albo bitwa o fotę z białym misiem na Krupówkach, ale nie, to kompletnie nie o to chodzi. Ostatnio pewien kierowca nagrał, jak dwóch jeleni walczyło ze sobą podczas rykowiska. No i z tego też powodu auta na drodze musiały się zatrzymać, no bo ruch był dosłownie zablokowany. Nagranie czeka na was w sieci, możecie to wszystko zobaczyć, a mi jedyne, czego brakowało podczas tej walki, no to klasyczne...
1: Record video...

Thomas Gray i jego Heaven, no to jest nuta iście fantastyczna. No bo jest zrobiona z pomysłem, z polotem, finezją, no generalnie Thomas Gray to jest młody facet, któremu się bardzo chce, no i zawsze spod jego ręki wychodzą genialne hity. To samo mogę powiedzieć o Rihannie, która od wielu, wielu lat ma na koncie tyle przebojów, do których wracamy bez przerwy. Where have you been? Czyli pytanie, które zazwyczaj faceci słyszą wieczorem.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
4: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 zł. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.

Where have you been to Rihanna w Melo Radio? Tak, podkręcamy tempo. To pytanie, powiem wam tak, ja myślę, że faceci słyszą zdecydowanie częściej, jak wychodzą gdzieś z kumplami wieczorem i potem pojawiają się nad ranem i są, delikatnie mówiąc, zmęczeni. Ale to nic, czasem człowiek ponoć musi odreagować, mając na myśli oczywiście spore aktywności fizyczne, spacery i tak dalej. Nieważne. Ważne jest to, że jest coś takiego jak szybka kasa i wy możecie zdobyć od nas 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Nie wiem, chcecie się spotkać z ziomeczkami? Nie ma problemu, my chętnie w tym pomożemy. Chcecie kupić jakąś gierkę? Nie ma tematu, załatwiamy to. Generalnie, najważniejsze, żebyście wbili na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co z tym robicie, my potem do was oddzwaniamy, wy macie siano, a my jesteśmy zadowoleni.

0: Każdy twój ruch to modelki i włodarski w Meloradio. A ja każdego waszego ruchu nie znam i to w sumie jest super, bo potraficie mnie zaskoczyć, mimo że już znamy się trochę czasu. I w sumie, jeżeli chcecie, to na WhatsAppie Meloradia możecie dać mi znać, co u was i jak się macie. Nagrajcie głosówkę, a ja podam to dalej.
1: A już o 13 zagramy
0: John Sumity All The Time w Meloradio. To jest przykład nuty, która niewinnie się zaczyna, a potem totalnie rozkręca się mocarnie i przepełniona jest takim fajnym basem. Usłyszycie to o 13.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Przepałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
21: Cześć, tu Baza!
22: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
23: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
24: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: zbliża się 13. Ula Harciarek. Zapraszam. 11 osób zatrzymano dziś w śledztwie dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Osoby 45+ są gorzej traktowane przez pracodawców. Najczęściej były pomijane przy awansach. A to osoby zaangażowane w pracę, mówi Magdalena Pietkiewicz z Enpuls.
1: 63% badanych X-ów deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Dla porównania, w naszym wcześniejszym badaniu o pokoleniu Z było to 39%.
0: Pomijanie przy awansach osób z pokolenia X częściej zdarza się w sektorze publicznym niż prywatnym. Zatrzymania w tureckim futbolu w rękach służb są szef sędziów piłkarskich, jego zastępca oraz 5 innych osób. Firma OpenAI zrezygnowała z premiery nowego modelu zaawansowanej sztucznej inteligencji. Był uważany za zbyt skłonny do odbiegania od wydanych mu poleceń.
2: Siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy nie gadają, no już gramy. Fajnie, że jesteście, bo mam dla was mocarną muzyczną bombę. All the time, Joe Summit, to już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buuren i Everlasting w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. No a pan Armin, jak zawsze, lubi zostawić wiele niespodzianek i też wiele niedopowiedzeń, no bo facet jest trochę tajemniczy, ale kiedy się go spotka, to już tych tajemnic ma trochę mniej. Wracając do tematu, niedawno był na Ibizie, no i Estate of Trance faktycznie z tego pięknego, gorącego miejsca dawało sobie znać. No i też miał fajne spotkanie, no bo Armin lubi eksperymenty i zaplanował sobie z Argym face to face i naprawdę panowie przepięknie zabrzmieli. Fajna to była taka, bym powiedział, muzyczna energia, fajna chemia. To wszystko możecie zobaczyć u Armina na Instagramie i naprawdę widać też, że chłopaki dobrze się czują w swoim muzycznym towarzystwie. Ciekawe, co by było, gdyby dołączył do nich Bob Sinclair, bo tak się składa, że Bob jest bardzo silnym miarzem, co też można zobaczyć na jego socialach. Rock This Party już teraz.

Gnarly i Wasted w Melo Radio. To Wasted to w zasadzie powiem wam, że tylko mi się kojarzy z GTA 5, kiedy coś tam nie pójdzie do końca po naszej myśli w kontekście wykonania danych misji. GTA 6 już niedługo premiera, ciekawy jestem tylko, czy wszystko uda się dowieść na czas i czy będzie jak należy. A w tej godzinie jeszcze, no, będzie pięknie, Jax, Jones i Breed.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita. Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie 2, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
0: Po reklamie. Melody.

Robert M. Nikowi Dancehall Track Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Trochę polskiego akcentu, ale taki lubimy najbardziej, a skoro o tym mówimy, to mam dla was fajną propozycję, fajny pomysł na wieczorne plany w piątek, no bo Festiwal Anton Air to zupełnie nowy program, który rusza już w tym tygodniu, już w ten piątek, 2 października po 21, a tam usłyszycie tak naprawdę tych najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznym Festiwalandzie w Warszawie. To jest w Sylwestra, przypomnę, gdyby ktoś pytał, to jest 31 grudnia i tak się składa, że jeżeli będziecie fajnie słuchać i czujnie polować, to wloty na to wydarzenie będziecie mogli zgarnąć na najlepsze sylwestrowe melo. Także słuchajcie uważnie.

0: Neptunika i What If w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. No, także ja w zasadzie już mogę powiedzieć, że dziękuję bardzo. Idę wypić sobie herbatki, bo ostatnio coś mnie trochę, muszę śmiało wam powiedzieć, że przewiało. Nie wiem, jakiś katar. Dbajcie o siebie, bierzcie witaminę, a za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie.
1: A już o 14 zagramy.
0: No zagrają fajnie, będzie Lumix i Self Aware. No to jeszcze raz najlepszego. Słyszymy się jutro po 10:00. Będziemy podkręcać tempo. No, see ya.

0: Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site. Po reklamie.
2: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Wybuch w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Nikomu nic się nie stało, trwa sprawdzenie źródła eksplozji. Większość Polaków woli układ partnerski, tak wynika z badania CBOS, czyli taki, w którym mężczyzna i kobieta dzielą się obowiązkami. Przeciwnego zdania jest 7% pytanych. Jesienią stawiamy na książkę, koc i herbatę. Kontakty społeczne schodzą na drugi plan, mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.
5: Aż 82% z nas ogranicza jesienią wyjścia ze znajomymi, a co drugi Polak spotkania towarzyskie organizuje wyłącznie w czterech ścianach.
4: Co czwarty badany stawia jednak na spotkania poza domem. Polacy wybierali Turcję w te wakacje, tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu były Grecja i Bułgaria.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie, mamy wtorek, jest to początek tygodnia nadal i nadal dużo możliwości, przygód.
2: Przygód, no. Można na przykład kluczyki do auta zgubić i nie wiedzieć, gdzie są.
1: Spokojnie, na pewno się znajdą, gdzieś na chacie pewnie.
2: Czy ja mogę poprosić o coś słuchaczy, waszych kochanych słuchaczy?
1: Tak. Dajesz.
2: To będzie taka prośba na pograniczu radia na M, bo chciałbym, żeby wszyscy w tym momencie zmówili krótką modlitwę do świętego Antoniego w intencji odnalezienia moich kluczyków do auta. Dziękuję.
1: Amen, Iga Mikołaj, siemanko. Tak, wchodzimy w godzinę 14 z Amen i Self-Aware Lumix.
0: Freak Fight w Meloradio.

0: Ariana Grande, Break Free, tak się podkręca tempo u nas w Meloradio we Freakfajcie. Mikołaj niestety zgubił kluczyki do auta i tak, zapytał się o porady? Nie, w sumie nawet nie.
1: Ale pan Zbigniew napisał, że kluczyki do auta trzeba kłaść zawsze w jednym miejscu, wtedy się nie zgubią. Ja też zawsze kładę w jednym miejscu, tylko wczoraj wróciłem późno z pracy, bo robiliśmy coś, o czym niedługo wam powiemy pewnie.
0: Może się ukaże.
1: Jeszcze nie teraz, ale niedługo. No i gdzieś ciepnąłem wczoraj, jak ktoś tak
0: nie
1: z rozczarnienia i zmęczenia.
0: Ja cię za chwilę uspokoję, bo jest coś na Podlasiu, co ci się spodoba.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Fix Me, Velvet w Meloradiu. Mikołaj, uśmiechnij się, zabiorę cię na Podlasie, żeby było ci lepiej.
1: To zdanie, którego chyba nigdy nikt nie wypowiedział, ale kontynuuj.
0: Otóż, na pewno wiesz, czym jest matcha, popularna japońska herbata.
1: Tak, tak, to bardzo lubisz wylewać ludziom na buty na przykład.
0: To prawda, natomiast w Polsce też jest matcha, właśnie matcha z Podlasia.
1: To taka, co się tam w lesie robi, tak, w nocy, żeby nikt nie widział, to taka matcha? To ma mi poprawić, znaczy na pewno zadziała, ale... Nie znałem cię od tej strony.

0: No już nie bądź taki oburzony, Mikołaj.
1: Tylko wszystkie Oscary wygrał, nie? Władca Pierścienia, ale no ciebie nudzi, więc najwyraźniej nudny.
0: Ten elf jest nawet spoko. Orlando Bloom?
1: Mhm, ale Legolas.
0: On się tak nazywał?
1: No ten elf się tak nazywał, w sensie no nie, tak, że Orlando Bloom się tak nazywał.
0: Dobra, ale my nie o Legolasie, o Władcy Pierścieni, tylko Władcy Miłości. Julia Wieniawa ostatnio się wypowiedziała na temat tej miłości.
1: Ona się często wypowiada na temat miłości, mam wrażenie.
0: Ale powinna uważać na to, co mówi, ponieważ wiesz, jak to jest. Trzeba uważać, czego się pragnie, gdyż powiedziała coś takiego. Posłuchaj.
2: Mhm. Marzę o tym, żeby poznać kogoś tak zupełnie przypadkiem. W cudzysłowie, wiesz, wychodzę, tak, wyrzucam śmieci i nagle on mnie popycha tym ramieniem i mówi: oj, przepraszam. Patrzy mi w oczy i ja mówię: cześć. I tak się zakupujemy w sobie.
0: Dlaczego miałaby poznać kogoś wyrzucając śmieci? To chyba stalker się nazywa.
1: No nie, bo on też wyrzucał śmieci, nie? I tak, tak ją z bara szturchnął i powiedział: sorry.
0: I to
1: no bo
0: jest
1: tak ta... by wyglądała te, wyglądałby ten scenariusz w Polsce najprawdopodobniej.
0: Nie, nie, oni nawet by się do siebie nie odezwali.
1: A tak, by było: gdzie idziesz? I tam inwektywy potem dalej.
0: Dive into the ocean. Chociaż nie,
1: ona
0: to
1: się
0: nie
1: będzie,
0: jest
1: wiesz, hmm. Ona się będzie z kim chce i tobie nic do tego.
0: Przepraszam.
1: To też powiedziała.

0: World Away we Frequencie, tak się podkręca tempo. A jeszcze w tej godzinie pochylimy się nad naszą ulubioną parą.
1: Para numer 4.
0: Para numer, w sumie nie wiem,
1: 9.
0: Numer 9.
1: Tak, przepraszam. No Robert i Anna.
0: Dużo się tam
1: są
0: dzieje.
1: Na ustach całego narodu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Cappuccino. Caffè latte.
14: Co robisz?
13: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
12: Już od

0: zrobi ci
1: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
0: Lamia Sofa na każdy dzień.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
5: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
6: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Карла Фернандес. Co jeśli? A co jeśli na przykład Anna Lewandowska nie byłaby nigdy z Robertem Lewandowskim?
1: No to on dalej by grał w piłkę, a ona nie wiem, co by robiła. Karate pewnie dalej.
0: Anka poleciała w ogóle, przepraszam, pani Ania Lewandowska poleciała do Chicago w ogóle.
1: Tak, dlatego, że dzieci niedługo zaczynają tam szkołę. Myślę, że to jest taka wygodna wymówka, bo szczerze mi też się nie chce oglądać tych meczów reprezentacji. To jest taki paździerz, że to się głowa.
0: No właśnie, bo i zarzucili, że nie ogląda, no. Ale no nie, rozumiemy.
1: No,
0: ale
1: no co tu oglądać? No 3-1 dostaliśmy od Szwedów i co? I bym dokończył, ale nie można.
0: To jest niekulturalne, co chcesz powiedzieć. I jeszcze ta drama
1: kończy się na 100.
0: 100?
1: 100, no. No tak, bo Lewy dał dziecku koszulkę.
0: No to było
1: więc
0: super.
1: Więc chociaż jeden kibic wyszedł zadowolony.

0: Para i Solos Frequencies, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zbliża się 15, to oznacza newsy i dzisiaj taka trochę niespodzianka newsowa.
1: No będzie o piłce nożnej. Jak Jan Urban skomentował naszą wczorajszą porażkę?
0: A ja wiem.
2: No właśnie. Jak on się z tego wytłumaczy teraz?
3: A już o 15 zagramy!
2: Think About Us, Sony Fodera.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
3: szkoła,
2: korki.
3: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-o czuję w robocie?
9: Hot doga poproszę!
8: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Rewolucja w podatkach. W przyszłym roku pojawi się trzeci próg podatkowy. Ten pierwszy ma być podniesiony do 130 tysięcy złotych. Grobowe nastroje po porażce polskich piłkarzy. Biało-czerwoni przegrali wczoraj ze Szwecją 1-3 w Lidze Narodów. Trener Jan Urban rozkłada ręce.
3: Moim zdaniem w tym momencie nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
2: W piątek Polacy zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie. FIFA zarzuca UEFA szerzenie dezinformacji. Oskarżają o chęć wpłynięcia na wybory szefa światowego futbolu. Ważna przypominajka od ZUS-u dla studentów. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni, bo po zakończeniu pracy ubezpieczenie zdrowotne nie odnawia się automatycznie.
0: Czy Jan Urban na konferencji naprawdę powiedział, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest? A gdzie tu są dociągnięcia, panie trenerze?
1: Może ty zostań trenerem.
0: Może tak. Za taką pensję sam bym biegał. Radio.

0: Łowcy Gwiazd, Cleo, tak się podkręca tempo w Meloradiu i w internecie. Troszkę zawrzało, ale tak chyba pozytywnie. Co łączy rapera, o co chodzi, aktorkę Annę Muchę?
1: No miłość.
0: Z jednej strony chyba.
1: No tak, ale wiesz, to też jest zawsze jakaś miłość, nie?
0: O co chodzi, nawinął w swoim kawałku. O tak. Kiedyś w gruchę pod Annę
1: Muchę. Jakby understandable.
0: Ale poczekajcie, o co chodzi, jest naprawdę gentlemanem, bo się zapytał Ani, czy nie ma
1: czy
0: nic
1: może
0: przeciwko.
1: Nie. I nie ma?
0: Nie, wysłała mu okładkę Playboya z sobą i paczkę chusteczek.
1: Szacun.
0: To jest taki... Nie powiem tego.

0: In the Dark w Meloradiu. Weszliśmy na naszą stronę meloradio.pl, bo tam jest Beka. Tak. Dokładnie, są różne ploty, różne informacje wspaniałe i między innymi znaleźliśmy artykuł o naszym Skolimusiu kochanym.
1: Tak, Skolim zbliża się do tej magicznej granicy.
0: Aha.
1: Trzydziestki. I na swoje 30 urodziny robi wielką imprezę w Siemiatyczach.
0: Wow, wow. Myślisz, że jesteśmy zaproszeni?
1: No ja nie dostałem jeszcze zaproszenia, ale chyba wszyscy są generalnie zaproszeni.
0: Szczegóły na meloradio.pl, ale
1: tutaj,
0: tak...
1: tutaj powiedział, czy jesteś Dawidem Nowakiem, prezydentem Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, czy Agniechą spod Katowic? Zapraszam wszystkich bardzo gorąco na urodziny, powiedział Skolim.
0: Ciekawe, czy nie pożałuje tego.
1: No właśnie, co jak oni tam wszyscy przyjdą? To dopiero będzie impreza.
0: To będzie taki projekt X, wersja Skolim.
1: Ale może to jest właśnie, wiesz, to w końcu scali nasz naród, połączy nas w jedną siłę. Skolim i jego urodziny.
0: Czego życzymy Skolimusiowi?
1: No, żeby mu nigdy nie spadła temperatura. I żeby zawsze wszedł, jak już wyjdzie.

0: Jak to buja, jakie to jest dobre, to nowość na naszej antenie. Confession, James Hype w Meloradiu.
1: A propos Confession, przyznał się? Chyba się przyznał, nie?
0: Nie wiem, ale trafił.
1: No skazany.
0: Ale kto?
1: I za co? I dlaczego?
0: O tym powiemy wam jeszcze w tej godzinie.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w melo.

0: wędkarka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij.

0: Załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
14: Praca, szkoła, korki.
13: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
14: Od rana dużo pozytywnej energii.
13: Jeszcze fajniejszą muzę.
14: Świeże trendy prosto z sieci.
13: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
14: Od poniedziałku do piątku.
13: Już od 6:30.
14: Podkręcamy tempo.
13: Waldek Darłak.
14: Marcin Sikora.
13: I codziennie zrobimy ciekawe...
12: Autopromocja.

0: I od razu merdamy ogonami do tego. Taki mały ja. Podkręcamy tempo we Freakfajcie w Meloradiu. Obiecaliśmy wam dramat polskiej rodziny. I nie to, że nas to cieszy, bo nie. Ale?
1: Właśnie czekam, bo ja nie wiem co, ale...
0: Uznaliśmy, że musimy o tym porozmawiać, bo jest to śmiesznie opisane.
1: Ze światem też jakby muzyki, co
0: tak,
1: by nie patrzeć.
0: Tak, po prostu ten nagłówek jest głupi.
1: Tak, tak. No, mówi się, że wstyd to kraść i to jest prawda. Dariusz G., czyli ojciec Wiki Gabor. Jak on się może nazywać, nie wiem. Skazany został na... Ile tutaj więzienia?
0: 10 miesięcy.
1: 10 miesięcy i musi 15 tysięcy zapłacić i oddać pieniądze osobom pokrzywdzonym, bo okradał emerytki.
0: Dobrze, że Wiki Gabor dużo zarabia, to może tam, wiesz, rzuci
1: paczkę
0: grosze.
1: Paczkę jakąś wyślę, nie?

0: absolutny hit. Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. W Meloradiu tak podkręcamy tempo. Mikołaj, lubię cię na tyle, że pozwoliłabym ci przeczytać moje rozmowy z czatem GPT.
1: O czym ty rozmawiasz z tym czatem?
2: No właśnie, o czym?
0: O wszystkim.
2: Bo ja powiem, o czym rozmawiają Polacy.
0: Boję się.
2: W newsach.
0: Naprawdę się boję.
3: A już o 16 zagramy.
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: słuchaj na 104.5 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co jest grane w Łodzi?
2: Natalia Dobrowolska. Dzisiaj o 19 w Pasibusie przy Piotrkowskiej rozpocznie się Name the Movie, czyli quiz dla tych, którzy dobrze znają filmy i seriale. Pytania będą dotyczyć m.in. najpopularniejszych produkcji, nowości filmowych i ciekawostek ze świata kina. A jeśli zamiast filmu wolicie planszówki, to też dzisiaj, ale o 20 warto zajrzeć do pubu Goblin przy Wschodniej 74. Spotkają się tam twórcy i testerzy gier planszowych z grupy Protypy Prototypy. To okazja, żeby nie tylko zagrać, ale też przetestować nowe pomysły, podzielić się uwagami i poznać innych miłośników planszówek. Natomiast jutro można będzie zwolnić tempo o 20 w cyrku pod Zielonym Księżycem, gdzie odbędzie się medytacja w cyrku. Organizatorzy zapraszają osoby, które nigdy wcześniej nie medytowały, a praktyka potrwa około pół godziny. Przed nią będzie też krótkie wprowadzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Drogo wciąż na stacjach paliw. Najwięcej zapłacimy na Podlasiu. 95 kosztuje tam średnio 8,25, a diesel najdroższy jest w Świętokrzyskiem. Porażka Huberta Hurkacza. Tenisista przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP. Do kin wejdzie jutro lalka, filmowa adaptacja powieści Bolesława Prusa, mówi grający Wokulskiego Marcin Torociński.
6: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować, a nie o rzeczach błahych i nieważnych.
5: Z badań wynika, że po powieść ponownie chce sięgnąć 46% ankietowanych. Polacy pytają AI o zdrowie. Robi tak około 17 milionów z nas, wynika z raportu Zdrowie z AI. Słuchamy też jej rad na temat leków czy suplementacji.
3: Godzina 16, słuchacie Freak Fightu. Czy kojarzycie dramę czekotubkową?
4: Słuchajcie, są łamiące wiadomości. Tak zwany breaking news.
3: O tym za chwilę.

0: Oni to zrobili, nie są już razem. Afera czekotubkowa obiegła internet. Chłopak Fausti bardzo brzydko się wobec niej zachował, nie pozwolił jej zjeść kolacji rzekomo, bo chciała schudnąć, bla, bla, bla. I Fausti z nim zerwała.
1: Tak, były tam różne oświadczenia, że ona potrzebuje trochę czasu, żeby się zastanowić i pomyśleć. No i to zawsze zwiastuje kłopoty.
0: Dokładnie. Podzieliła się ostatnio na Instagramie, że... No zrywa z nim. Zrywa.
1: Że koniec. Że koniec. To już jest koniec.
0: To już jest koniec.
1: Nie ma już nic.
0: Ten rozdział dla mnie na ten moment jest zamknięty. Na ten moment.
1: O. Mhm. Mm. Nie, no. Okej. Okay.

0: 17 po 16.
1: Szybka kasa. Z Meloradia.
0: To jest ten moment, to jest ta chwila. Możecie się uśmiechnąć i zgarniać pieniądze od Meloradia. 200 zł jest na stole, dzwonimy do Kubusia.
2: Tak, ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać, chyba ale już widzę, że to już się wydarzyło. Halo.
3: Halo.
0: Cześć Kuba, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Siemano.
3: Siemka.
0: Co robisz?
3: A obecnie jestem w pracy.
0: Szkoda. Zaraz wychodzisz?
3: Nie, no gdzie, dopiero zacząłem.
0: A, okej. Okej, druga zmiana się kłania. Na co ci potrzebne tak. 200 zł, Kuba?
3: Na co mi potrzebne 200 zł? Na egzamin, na puścik, na autobusy.
2: No dobrze, ale autobusy, to co w tym autobusie będzie grane potem?
3: Mam tylko nadzieję, że samo Meloradio.
0: To chyba od ciebie zależy.
2: No właśnie, to kierowca zawsze decyduje o muzyce, nie?
3: Tak, aczkolwiek,
0: czyli Kuba,
3: patrząc na zasięg, też czasem można lekko zerwać.
2: Dobra, tam z telefonu ale... im puścisz, nie? Też będzie dobrze.
3: Otóż to.
0: Obiecujesz, że będzie grało Melo?
3: Obiecuję, że zawsze będzie grało Melo.
2: Kuba, ten dźwięk oznacza, że 200 wylecą do ciebie, a my rozszerzamy naszą melobusową flotę.
3: Super, dzięki wielkie.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: Nowość na naszej antenie. Cały blok Metzner w Meloradiu. A w tej godzinie poruszymy kwestię hajzerów. Mhm.
1: Czy wiecie, że jeżeli macie mieszkanie mniejsze niż 70 metrów, to właściwie jakbyście mieszkali w takim, nie wiem, składziku namiotu albo czymś?
0: I to nie są nasze słowa. O tym w tej godzinie.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradiu.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko

0: wybieracie tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
20: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
21: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
22: O reklamie.

0: Natalia Nykiel, bądź duży we Freak Fighcie. Duże to jest mieszkanie Heizerów, mimo że twierdzą, że jest małe.
1: Tak, jak powiedział Filip w podcaście, raptem 70 metrów kwadratowych. No przecież co to jest za mieszkanie w ogóle? No i jak się wprowadzali, to był sam beton, gołe ściany i telewizor, a teraz widzimy, że są meble, no ale beton pozostał.
0: Ciekawe, czy tam, wiesz, jak to jest takie małe mieszkanie, to myślisz, że zmieściła się szafa na te wszystkie ubrania?
1: Nie, myślę, że luzem tam rzucają, tak? Wiesz, gdzieś tam wchodzą, nie, w kąt i tyle.
0: Nie ma łóżka pewnie na kanapie, nie? Rozkładana raczej.
1: Deszcz na betonie.
0: Reasons, Eli Oaks, Lawinia w Meloradiu.

0: Nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem jak słyszę ten kawałek, to czuję nadchodzący weekend. Aż bym poszła, no nie wiem.
1: W Melo?
0: Na przykład.
1: No niestety do weekendu jeszcze daleko.
0: A u nas w Melo Radio jest zawsze weekend.
2: Tak, chociaż w Ustce jakby ktoś chciał się bawić na plaży, no to niestety zamknięte.
0: Czekam na swój żart.
1: Ktoś pewnie powiedział... Zamknij ustka.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Dracula, Tame Impala, o. Bardzo lubię ten numer.
0: On ciebie też.
1: O, to miło.
0: I zagramy go punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni grają?
0: My już gramy.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Łodzi?
10: Natalia Dobrowolska. Jutrzejszy wieczór będzie można zacząć od muzyki, a właściwie od własnego głosu. O 19 w Las Palmas przy Roosevelta odbędzie się karaoke i liczy się przede wszystkim dobra atmosfera, a nie estradowy głos. Z karaoke można przeskoczyć do innego klimatu, bo w czwartek o 17.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa rozpoczną się zajęcia yoga w muzeum. To jest propozycja dla początkujących, którzy będą ćwiczyć w niemal 200-metrowej sali działu edukacji. Trzeba tylko pamiętać o własnej macie. A na zakończenie coś dla dorosłej publiczności i miłośników stand-upu, bo o 20.30 w Teatrze Muzycznym wystąpi Olka Szczęśniak z programem Wybryk Natury. Komiczka opowiada m.in. o życiu milenialsów, remoncie starego domu, rodzicielstwie, przedsiębiorcach i urzędzie skarbowym, ale porusza też znacznie trudniejsze tematy. Wstęp jest przeznaczony wyłącznie dla widzów pełnoletnich i zawiera treści kontrowersyjne.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek on the mic.
13: Do młodzieżowego ośrodka wychowawczego trafi 13-latek, który planował atak w swojej szkole. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Zamknięte plaże w Ustce. RCB wydało alert i apeluje, by na nie nie wchodzić, bo wczoraj znaleziono tam substancję ropopochodną. Nie ma na razie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych, bo rozeszły się w niecałe pół godziny. Gwarantowały dopłatę do pobytu. Większe niż rok temu jest zainteresowanie akademikami Uniwersytetu Śląskiego. stały się dla wielu osób jedyną rozsądną opcją finansową, mówi rzeczniczka uczelni Małgorzata Poszwa.
12: U nas te miejsca w akademikach są tańsze dla studentów. Można sobie wybrać albo pokój jednoosobowy, albo miejsce w pokoju dwuosobowym.
13: Uniwersytet Śląski ma ponad 2000 miejsc w akademikach.
14: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i mamy do was pytanie. Czego?
11: Pytanie, tak.
14: Nie mówimy do kuriera na literę W.
11: Czego nie mówimy do kuriera na literę W? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W, odnośnik na meloradio.pl.
14: Tekstówki są super, ale my byśmy z Mikołajem chyba chcieli jednak głosóweczki od was.
11: Tak, tak. Chociaż do kuriera częściej się raczej pisze SMS-y, ale można mu też głosówkę nagrać. Czego nie mówimy do kuriera na literę W?
14: Tak,
11: wnoś
14: brzmi.
11: To, wnoś to, dziadu jeden.
14: To ja jest
11: płacę
14: nieładne.
11: I wymagam.
14: Nie.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz, Ludacris w Meloradiu. A czego nie mówimy do kuriera na literę W?
1: Wielu rzeczy najwyraźniej.
0: Artur?
2: Siemanko, do kuriera na literę W nie mówimy wypnij się malutki. No to jest chyba najgorsze, to by mógł usłyszeć kurier.
1: Myślę, że do nikogo nie powinno się tak mówić.
0: To prawda, to może Daniel.
3: Jeżeli chodzi o kuriera, to on na pewno nie lubi, jak mówi się mu się wydaj mi resztę. A ja nie polecałbym też mówić wrzuć to przez płot.
1: A potem, o, gdzie jest moja paczka? Wywalę cię z roboty.

0: Tiesto, Mockingbird. Dzisiaj taki temat bliski sercu...
1: każdego chyba.
0: Tak, w sumie
1: wszyscy coś
0: tak.
1: zamawiamy, wszyscy potrzebujemy kurierów.
0: Czego nie mówimy do kuriera na literę W, to jest taka lekcja życia dla nas wszystkich. Dziękujemy za głosówki, które nagrywacie na WhatsAppie Meloradio, odnosik na meloradio.pl. Mateusz?
2: Szybko, zwięźle i na temat można powiedzieć, wróć jutro.
1: No tak, no. To paczka wróci do nadawcy.
0: Magda.
3: Wróć, wymień, włóż we wnękę.
0: Najgorzej. W ogóle ja mam jakieś dziwne skojarzenia. Łukasz?
4: Oczywiście do kuriera nie mówi się weź, wnieś wyżej, bo powie dalej.
1: No chyba, że się mu dobrze za to zapłaci.
0: Że na piwek?
1: Mhm, ale taki...
0: Równowartość paczki albo i lepiej.
1: Tak myślę, że od schodka każdego powinien być płacony.
0: O, to byłoby coś. Rafał.
5: Do kuriera na literę W można powiedzieć włazisz pan, bo przeciąg robisz. Albo wypchaj się.
0: Nieładnie.
1: Tego
0: bardzo
1: na pewno
0: nieładnie.
1: Nie mówimy, tak.
0: I jeszcze Łukasz na deser.
6: Mówimy do kuriera na literę W. Wolę za pobraniem.
1: No właśnie. I kto tę resztę będzie wydawał? I kto to będzie nosił?
0: Czego nie mówimy do kuriera na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: Dlaczego nie mówimy do kuriera na literę W? Piotrula nam nagrał. Nie, tak.
1: Do kuriera na literę W nie powiemy na pewno, mieszkając na 10 piętrze, że winda nie działa.
0: To jest zbrodnia.
2: Jak winda nie działa, no to złaś pan.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz. Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci.
2: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa, na każdy dzień.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: O reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: DJ Remo, Tymek w Meloradiu. Czego nie mówimy do kuriera na literę W, dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Adrian.
1: Witam Meloradio, z tej strony kurier Adrian. To ja może powiem, co kurier nie powinien mówić klientowi. Wieczna awiza została aktywowana.
0: Nienawidzę tego, naprawdę.
2: No bo chyba za dużo zamawiasz troszeczkę.
0: Ja już z kurierem jestem na ty, to jest mój dobry ziomek ogólnie.
2: No to czemu ci awizo zostawia? Brzydko.
0: Nie, ten akurat nie, jest taki inny, zastępca jego.
2: Nie lubimy go.
0: No nie, to może na deser, Kasia.
3: Winda nie działa, to mi pan to szybciutko wniesie na 11. piętro.
2: No tak.

0: to jest fajna piosenka. Powiedziała tak Iga Dudziuk. Trzy sekundy temu.
1: Naprawdę, lubię bardzo. My Place.
0: Ale ty powiedziałeś tak, to jest fajna piosenka.
1: No żeby tak...
0: I ja ci uwierzyłem.
1: Tak?
0: Tak,
1: ja
0: mi się też podoba.
1: A Mikołajowi?
0: Mikołajowi
2: się podoba, no co? No,
1: to
2: co,
1: super.
2: Wszystko mi się podoba.
1: O, to nowość.
0: To chciałem powiedzieć. Tak, bo Mikołaj, nie wiem czy wiecie, jest takim człowiekiem, któremu się wszystko podoba, absolutnie.
1: Pięknie no
0: tak, go. Czy masz inne zdanie?
1: Nie, mam dokładnie takie samo.
0: Właśnie. A mi się podoba to, co zagramy o 18.
1: A mi się podoba, że teraz jest twój program.
0: A mi się podoba w ogóle wszystko. Jesteśmy jak Mikołaj. Już o 18 zagramy. Żebyście widzieli jego minę. Lumix Self-Aware.
1: No teraz to ty powiedz, co ci się podoba.
2: No przecież już powiedziałem, że wszystko. O co ci chodzi?
3: Coś ci się nie podoba?
0: Iga, uciekaj.
1: Pa.
0: A daj buzi.
1: Mua.

0: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
4: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
5: Cyberatak na Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach. Jest duże ryzyko, że przestępcy wykradli adresy studentów i numery rachunków bankowych. Podróż do Świnoujścia trochę się zmieni. Zamiast jednego z promów będzie miejski autobus, bo ceny diesla poszły mocno w górę, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
6: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów.
5: Promy mają wrócić w kwietniu. Europejczycy marnują jedzenie, wyrzucają rocznie średnio blisko 130 kg żywności na osobę. Najwięcej marnuje się na Cyprze, w Danii i Grecji. Inwestujcie w dobry sen, bo zdaniem naukowców obniża on ryzyko wystąpienia wielu chorób. Warto spać 6-8 godzin na dobę, ale my jeszcze nie mówimy dobranoc,
4: Olek. Nie, zdecydowanie. No, my teraz idziemy właśnie w Melo.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Turn the volume up. Idę w melo.
1: No słuchajcie, może wczoraj ze Szwecją nie udało nam się wygrać, ale razem wygramy z resztą tego wtorku, obiecuję. Bo naprawdę mocno muzycznie wam rozpocznę tę godzinę. Calvi i Remi ze swoim kultowym Explosion. Oni za moment, a Selfaware od Lumixa to gramy na początek. A ja jestem Pychu, siemano.

Neptunika. To Łotyf w Meloradio. A co jeśli wam powiem, że mam zaproszenie na naprawdę mocną, nową rzecz, jeżeli chodzi o polską muzykę? Szczegóły za moment, a to już dobrze znane polskie. Dzięki, że jesteś.

0: Wonderland.
1: To nasz polski grzechu, Sibul. W Meloradiu czasem nas podsłuchuje, wiem, więc jeśli to jest ten moment, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mamy 18.18, a Baza to grupa influencerów, którzy mocno rozpychają się w internetach. Ostatnio wbili też na rynek muzyczny, a co za tym idzie, wydają numery, no i zapraszają na swoją trasę koncertową. Na liście miast m.in. Kraków, Gdańsk, jest też Warszawa. No a my zapytaliśmy członków Bazy, jakie emocje im w związku z tym odpaleniem trasy koncertowej towarzyszą. No i posłuchajcie, co nam odpowiedzieli.
2: To są emocje nie do opisania, ponieważ rok temu jeszcze byśmy nie obstawiali, że w ogóle do czegoś takiego dojdzie, no a teraz gramy tą trasę koncertową i naprawdę nie wierzymy, że to się dzieje.
3: To jest dosłownie ostatnie, o czym bym pomyślała, że ja będę śpiewać na scenie dla ludzi, że ludzie będą znać te piosenki, no coś niesamowitego.
1: Ale to się dzieje, no i jeśli chcecie, to jest ten moment, żeby zgarnąć pierwsze bilety na trasę koncertową Bazy na antenie Meloradia. Mam podwójną wlotkę do Krakowa na 4 października. A żeby ją zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, który numer Bazy jest waszym ulubionym i dlaczego. Czekam na odpowiedzi, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: to każdy twój ruch. Tak nazywa się ten numer. Wysłuchacie Meloradia, a my nowości lubimy, więc w tej godzinie zagram wam coś, czego jeszcze na antenie Meloradia nie słyszeliście. Zupełnie premierowo. No ale wcześniej coś, co dobrze znacie. Będzie Rihanna i Only Girl of Melo. To już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir. Kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
22: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
23: Nie. Jakie to składniki?
22: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
23: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
22: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
5: La Mia Sofa na każdy dzień.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Po reklamie.

0: No i samba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Obiecałem kilka ładnych minut temu nowość, no to bardzo proszę, czas ją zaprezentować. No i to jest gość, który chyba bardzo ceni sobie prywatność, bo słuchajcie, nie znalazłem ani konta na Instagramie, absolutnie nic o tym gościu, nawet nie do końca wiem, jak się go wymawia, ale numer dobry stworzył, to się najbardziej liczy, to ja może przeliteruję, A-L-O-N-R, tak się on nazywa, Alonr, nagrał numer Back to Yours, on się bardzo mocno rozkręcił na TikToku, zobaczymy, czy rozkręci się na antenie Melo Radia i czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: I've been fighting.

0: Nicki Minaj i Starships. Ten numer zawsze wchodzi dobrze, szczególnie wieczorem dodaje energii. Tak podkręcamy tempo. A za chwilę 19 i jeszcze mocniej będziemy to robić, obiecuję. Ale tym razem zagram coś nowszego.
1: A już o 19 zagramy
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 19, czyli już za moment, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Melorádió. Így vydajú. Na co tylko chceš.
1: Robíme impreske, takže jakýś starči by się przydało.
2: Artur, 500 złotych leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Где они? Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No i mamy już punktualnie 19 i to jest ten moment, żeby zagrać w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Za moment ją odpalamy, ale wcześniej gramy Fuka i Liwka. Chcę więcej. To gramy na sam początek Velvet i Chemistry, oni za moment. Tu Pychu, siemano.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Four to the Floor. Ale ja lubię ten numer, to Offenbach w Meloradio, a my powoli zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja, siemano, no a że ja nigdy nie mówiłem, że do normalnych należę, to czasem mam dziwne pomysły i to jest jeden z nich. Słuchajcie, dziś myślę o przedmiocie, którego raczej nie dotykamy z radością, ale raz na jakiś czas musimy to zrobić. No i każdy z was musiał go mieć kiedyś w ręce, bo jeżeli go nie używacie, to taki lekki przypał. 321-321-777 to nasz numer telefonu, dzwonicie tutaj zazwyczaj totalnie za free. Już za moment będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Na razie się namyślcie, o czym myśli Pychu. A skarpetki Meloradia z naszym logo są do zdobycia. Zaczynamy za moment, a to Fairlife i Sleepwalkers.

0: Jak głęboka jest twoja miłość? How deep is your love? Ale się romantycznie zrobiło. Calvin Harris i This Tipless w Melo. O czym myśli pychu? Ale teraz nie będzie romantycznie, teraz będzie twarda walka o skarpety Meloradia, bo mam taki merch z naszym logo do zgarnięcia w ramach naszej zabawy O czym myśli pychu. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie. Pod 321-321-777, no i domyślacie się, o co po mojej głowie chodzi. Słuchajcie, dziś myślę o przedmiocie, którego raczej nie dotykamy z radością, ale raz na jakiś czas musimy. No i każdy z was, mam wrażenie, no musiał go mieć choć raz w ręce, bo jak nie, no to taki lekki przypał. Fajnie, jeżeli tej rzeczy używacie. No to czekam na telefony i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: No cześć Piotrek. Jak zgadniesz za pierwszym razem, co się dzieje przez dwa ostatnie tygodnie, to ja po prostu zwątpię w siebie.
1: Mi się raz już udało.
0: No to dawaj, strzel, może drugi się uda.
1: Myślę, że to jest szczotka do WC.
0: Ja mam nie wiem, słyszysz, co tu się dzieje w studiu, czy co? Siedzisz w mojej głowie?
1: Mniej więcej. Ostatnio też za pierwszym razem.
0: No właśnie, ja wiem, no jak to się dzieje w tym tygodniu, no?
1: Ale to nie było w tym tygodniu. Chodziło o to,
0: gdzie można się dobrze wy już bawić. Tak ogólnie od dwóch tygodni zgadujecie za pierwszym razem, no?
1: I coś takiego, to chodziło o ten, o kręgielnię.
0: A co cię nakierowało na szczoteczkę do toalety?
1: No tak, jakoś tak. Wszedłem w twoje komórki i...
0: Piotrula, ja muszę chyba zresetować moją głowę, bo ty w niej siedzisz zbyt dobrze. O czym myśli pychu?

0: Wasted. No muszę wam uczciwie przyznać, że to jeden z moich faworytów na naszej playliście. Gnarly w Meloradiu. 19:28, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, co teraz dostają na prezent sześciolatki.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Dance. Yes.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi

0: Ludzi szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Cappuccino. Kafe latte.
6: Co robisz?
5: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę. Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
11: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

potwornie dobry numer. To Monster i Lumix z Gabrym Pontem w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. Gdybyście zastanawiali się, co dać na prezent sześciolatce, to znalazłem świetne rozwiązanie. No słuchajcie, właśnie przeczytałem, że Andziax, jedna z najpopularniejszych influ w Polsce, kupiła swojej małej córce szminkę. I to nie taką zadychę, tylko szminkę jednej z ekskluzywnych, takich najbardziej ekskluzywnych marek. No przypomnijmy, że wcześniej dostała też najnowszy telefon, taki z jabłkiem nadgryzionym. No jedni komentują, że super, że zazdro, inni mówią, że jest to słabe, ale ja wiem na pewno, że jak Andziax kiedyś zrobi casting na adoptowanego syna, to będę pierwszy w kolejce. Mopi i Just a Little Bit More. To nowka sztuka na antenie Mela.

0: Gibbs, Opał, Jonathan to Drive. Tak podkręcamy tempo, 20 się zbliża, no a po niej to pogramy, oj, też fajnie. Jak jedziecie samochodem, to na pewno się uśmiechniecie, bo będzie dużo dobrych numerów, tak żeby za kółko siadło.
1: A już o 20 zagramy
0: Ila Yokes i Lavinia Reasons. Tak rozpoczniemy, a potem będzie tylko lepiej. Adam Lambert, widzę, że się szykuje. Będzie dobrze.

0: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, tu Baza!
15: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
16: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
17: I spotkanie z nami na żywo.

0: wejść na eventim.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Łódź.
2: Ile kaw macie dzisiaj na liczniku? No bo dziś mamy dzień kawy, ale ja mam dla was coś, co zdecydowanie doda wam energii więcej, bo Melo tak podkręca tempo, że na pewno nie zaśniecie. I Lajox, i Lawinia. Oni na początek, Adam Lambert i Benny Easy Bizu, oni się szykują, za moment dla was zagrają. Tu Pychu, siemano.

0: Magnetic to Webauza. Jeszcze tak trochę wakacyjnie, bo mimo, że październik się zbliża, to pogoda dopisuje, nie możemy na nią narzekać. 15 minut po 20 słuchacie Meloradia. O tej godzinie nie można już pić kawy. No, dziś jest dzień kawy, więc stwierdziłem, że sprawdzę, do której można sobie ją nalewać, żeby było tak, wiecie, w miarę nieszkodliwie. No i podobno godzina 16. To jest ta bariera, której przekroczyć już nie można, no bo to źle na nas wpływa i potem mamy trudności z zasypianiem. No to skoro już dzisiaj nie wypijemy, to może pomyślmy o jutrze, o poranku. O której wy zwykle pijecie pierwszą kawę? Jestem mega ciekawy waszych przyzwyczajeń. Dajcie mi znać głosówką na WhatsAppie Meloradia, o której godzinie wlatuje u was pierwsza kawa i czemu tak wcześnie. Czekam na głosówki. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Za te najfajniejsze wasze przyzwyczajenia będę miał dla was skiety Meloradia, nasze skarpetki z logo. Meloradio!
1: Baby, czemu chcesz ze mną walki co dzień?

0: Accent, Sira i Misha Miller, to Don't Leave Kylie w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 20. Dziś mamy dzień kawy, no i ja zapytałem, o której wypijecie pierwszą kawę. No to Tomek, dawaj.
1: O godzinie 6:00 odpalam ekspres, jak tylko otworzę oczy. I lecą 3 podwójne espresso.
0: Proszę bardzo. Szalejesz, Tomek, ale ja to rozumiem, potem włączasz Melo Radio i dlatego jeszcze o tej godzinie stoisz na nogach.

0: oddać.
1: Sobel w Melo.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że...
1: Kochasz? Takie pytanie 20 minut przed 21, no a ja pytam was o kawę, bo dziś mamy jej dzień, no i pytam, o której wy zawsze zaczynacie pierwszą kawusię, no której się u was ekspres odpala i właśnie ją przygotowujecie, no to ja słucham głosówek, które wysyłacie na WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Piotrek?
2: No, szklanka kawy, u mnie też śniadanie pierwsze i ono jest zazwyczaj około 7:30, coś takiego.
1: Bardzo, Piotrek, mnie podniosłeś na duchu, bo powiedziałeś, że to śniadanie pierwsze, czyli nie tylko ja jem więcej niż jedno. Aga, jak to u ciebie wygląda?
3: Kawka z rana jak śmietana. O. I nieważne o której godzinie, każdy z nas, czy rano, czy po południu, czy wieczorem, wypija sobie kawkę.
1: No dokładnie, no bez kawusi to nie ma dnia. Meloradio.

0: Rok 2010. Wtedy paliwo kosztowało 4 zł za litr. No i słuchaliśmy w samochodach tego numeru. Commander, to David Guetta i Kelly Rowland. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. No a dziś, słuchajcie, mamy dzień kawy. No i ja zapytałem, o której wy pijecie pierwszą kawusię. Wysyłacie cały czas głosy na WhatsAppie Meloradia. Piotrek.
1: Cześć, witam, dobry wieczór.
0: Dobry
1: kiedy
0: wieczór.
1: Pierwsza kawa, nawet o 15. Wtedy jak się wstanie. A i tak przed 16. Pozdrawiam.
0: Oj, Piotrula, rozmawiasz z gościem, który zaczyna swoją pracę codziennie o 18. Ja cię rozumiem. Dla mnie 15 to też 15 rano.
2: A już o 21 zagramy.
0: O 21 wieczorem. Andy Dust i Harris Zakaria. Ten numer punktualnie właśnie o 21 przejmuje playlistę Meloradia. Zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu płodostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: O reklamie. Idę w melo.
4: O której godzinie wlatuje u was pierwsza kawa, Artur?
5: Wjeżdżam, gdy już się budzę. No bo sobie robię wieczorem i tak trochę dopiję i zostawiam.
4: Czy ty, Artur, pijesz zimną kawę? Melo Radio. Nie wiem, czy to legalne. Andy Dusty Harris, Zakaria, to na początek. Tu Pychu, siemano.

Młody i zdolny, ledwo 22 lata na karku, a już takie sukcesy. Thomas Gray, Heaven w Meloradiu, 15 minut po 21. Odkryli luksusowe apartamenty w więzieniu. Słuchajcie, w Indonezji potrafią się bawić. Właśnie czytam o tym, że tamtejsze władze troszeczkę oszukiwały, no i przestępców zamiast w celach, to trzymały w apartamentach z telewizorami, lodówkami, wypchanymi procentowymi napojami, czy nawet w pokojach z symulatorem golfa. No nie wiem jak wy, ale ja to mogę tam pójść siedzieć nawet na ochotnika. Od zaraz.

0: Wielka szkoda, że tego gościa nie ma już z nami. Ale została jego muza, Oliver Tree i Miss You z Robinem Schulzem. Tak podkręcamy tempo, 21:29 na zegarach. Macie ochotę na nowość?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Jeśli tak, to dobrze się składa, no bo my oczywiście tych nowości gramy wam całą masę, no i czas na kolejną z nich. Od gościa, który rozkochał nas w ostatnich miesiącach numerem Waterfalls, tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. James Hype i Confession.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

Armin van Buuren. I Sasha w Melo Radio. To Everlasting. Czyli numer 1, 30 Melo Radio. No i o tym hicie będzie się jeszcze długo mówić. Coś mi się tak wydaje. 16 minut do 22. I długo będzie się mówiło też o pewnej parze w Warszawie, no bo mleko się rozlało, jak czytam, na warszawskich alejach jerozolimskich. To w samym centrum stolicy para oddała się miłosnym uniesieniom. Tak przy wszystkich, na dworze, niedaleko Warszawy Centralnej. No może mieli iść na pociąg, ale inny pociąg okazał się silniejszy, nie wiem. No ale szkoda, że tak kosztowny, bo teraz mogą za niego zapłacić nawet 1500. Ale wrażenia to na pewno bezcenne, co by nie mówić.

Ale to jest fajne. To nowość na antenie Meloradia. Peggy Gou i Ira Star. Numer, który nazywa się Wo-men. No i tak gramy jeszcze przed 22. O, wo, ale będzie dużo menów i womenów po godzinie 22. Ebony Hearts. Od tego sobie rozpoczniemy.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. O reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Nelo Radio. Nelo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Autopromocja. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Melo Radio. Piątek.